0: sobie człowiek tak uświadomi, że znowu musi wstać do roboty, to jak w tym przeboju otwiera mu się nóż sprężynowy. Och, Ela, chłopcy z Placu Broni w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Och, Iwona, dzień dobry.
1: Dzień
0: Iwona Barańska,
1: dobry.
0: Piotr Jaworski, Piotr
2: dzień
0: Jachim,
2: dobry, dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Witamy was gorąco, spoglądamy na zegary, a na zegarach już punktualnie 6:00.
2: No a teraz nie stracimy przyjaciela, tylko zyskamy wiedzę o całym wielkim, szerokim świecie. Skoro 6:00, to przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: Rządowy pakiet paliwowy po raz kolejny został przedłużony. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Nerwowe czekanie na wyniki. Zakończyły się egzaminy ósmoklasistów. Rządowy pakiet ceny paliw niżej przedłużony. Na razie do końca maja. Kolejne decyzje w sprawie przyszłości pakietu zapadną w następnych tygodniach, mówi minister finansów Andrzej Domański.
4: Analizujemy sytuację rynkową. To nie jest program tani, powiedzmy to sobie otwarcie. To nas kosztuje budżet 1 600 000 000 zł miesięcznie, więc musimy te pieniądze w końcu podatników używać również rozsądnie.
3: A dziś na stacjach maksymalne ceny paliw w górę. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 39 groszy, a litr oleju napędowego 6 zł 92 grosze. Rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20 przechwycony przez polskie maszyny nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku. O incydencie poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Z kolei dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podkreśliło, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Nowy premier Węgier Peter Madziar w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. To jego pierwsza zagraniczna wizyta. Jak zapowiedział, odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotka się z Donaldem Tuskiem i Karolem Nawrockim, a także z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Handlarze z targowisk zablokowali wczoraj centrum Warszawy w proteście przeciwko objęciu ich działalności systemem elektronicznego nadzoru transportu, w skrócie SENT. W jego ramach muszą obowiązkowo zgłaszać wagę towaru i rejestrować trasę jego przewozu. Bez tego grożą im kary, nawet do 20 tysięcy złotych.
5: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
3: Handlarze chcą, by resort finansów wycofał się ze stosowania SENT wobec branży albo mocno uprościł i złagodził przepisy. Ostatnie egzaminy napisane. Ósmoklasiści językiem obcym zakończyli wczoraj maraton egzaminów końcowych. Zdecydowana większość wybrała język angielski.
6: To najprostsze było ogólnie.
7: Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadania z tekstem, że trzeba było dopasować różne słówka. Był e-mail.
8: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne.
3: Wyniki egzaminu 3 lipca.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
10: O poranku po Warszawie jedziemy całkiem spokojnie i płynnie, więc można złapać oddech przed resztą dnia. W wielu miejscach może mocniej dzisiaj zaświecić słońce, dlatego okulary i trochę większy odstęp naprawdę się przydadzą. Na trasach pojawia się też coraz więcej rowerzystów i hulajnóg, więc warto zerkać w lusterka odrobinę częściej niż zwykle.

0: W Warszawie możemy spodziewać się dzisiaj słońca na przemian z chmurami. Wciąż też możliwe są przelotne opady deszczu, ale powinno zrobić się nieco cieplej niż ostatnio. Termometry w dzień pokażą maksymalnie około 18 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie nadal niskie, więc możecie sięgnąć po kawę lub herbatę. Jutro szykuje się podobna pogoda, ale ma się zrobić jeszcze cieplej.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po szóstej okaże się, że wątpliwe sukcesy naszej piłkarskiej reprezentacji są uwarunkowane historycznie.
3: Z rzeczy natomiast przyjemnych po szóstej pojawi się seksmisja oraz wyposażenie mieszkań z lat 80. i 90. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Wita w czwartkowy poranek. Teraz ze wspomnianych lat 90. gra nam Snap. 4 po szóstej.

0: awansy zostały, awansy muzyczne oczywiście zostały wytarmoszone. Mam tu na myśli duet Holland Oats, Radio Złote Przeboje na dzień dobry, w czwartkowy poranek, 10 po 6. 14 dzień maja dzisiaj mamy w kalendarzu. I co w tym kalendarzu jeszcze? Jakie rocznice, jakie wspomnienia?
1: 104 lata temu reprezentacja Polski w piłce nożnej rozegrała pierwszy w historii mecz przed własną publicznością. No ale przegraliśmy z Węgrami 0-3.
0: Po co do tego wracać?
1: Z kolei 42 lata temu odbyła się premiera filmu Seks Misja w reżyserii Juliusza Machulskiego.
2: Ciemność, widzę ciemność. Ciemność widzę.
1: Dziś obchodzimy również Dzień Farmaceuty.
3: No, czyli dzisiaj jak w Matrixie. Wybierz niebieską pigułkę i obudź się we własnym łóżku, albo czerwoną i poznaj prawdę.
0: Weź pigułkę,
4: tak. A prawda jest taka, kochani, że dzisiaj czwartek, czyli jest już światełko w tunelu i nie jest to nadjeżdżający pociąg. Zaczynamy apel poranny 22 4 4 i 3 0. Zadzwońcie do nas, pochwalcie się, jak się macie, a my gramy Marcina Rozynka i to będzie piosenka najlepsze, czyli piosenka o piątku. Jest 11 po 6.

0: Self-control. Laura Branigan śpiewała o samokontroli w radiu. Złote przeboje, kochani, jeszcze tylko dzisiaj. Jeszcze tylko dzisiaj i później zacznie się piątek i kawałeczek dnia w pracy, a potem samokontrolę można na przynajmniej dwa dni odwiesić do szafy, zamknąć na klucz i zapomnieć. Jest 19 minut po godzinie 6.
1: Dzień dobry, w czwartkowy poranek wam mówimy. Za chwilę muzyka klasyczna, znaczy rockowa klasyczna, Dire Straits zagra, a potem zaśpiewa wczorajszy jubilat i sami sprawdźcie, o kim mowa.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: świętował 76. urodziny, w związku z tym dzisiaj może czuć się nieco poniedziałkowo jego harmonika, a my zaczynamy czwartek i powinno być całkiem nieźle i sprawdźmy, jak jest naprawdę jednak. 22, 4, 4 i 3, 0. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry. A ja się dzisiaj czuję jak stonka po trzecim oprysku.
2: Tu pragniemy przypomnieć, że już nie trzeci, a czwarty raz nam się nie chce w tym tygodniu.
0: Po czwartym oprysku.
3: Tak, tak. Czyli po prostu mamy czwartek, oczywiście. Tak. Normalne objawy. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla spóźnionych na nasz apel poranny, gdyby ktoś chciał coś tam od siebie dołożyć, dowalić, a to jest piosenka dla spragnionych dobrej energii, niczym Kania Brzu, Jermaine Jackson i Pia Zadora, Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry w pół do siódmej.

0: Circle in the Sand, czyli kółka na piasku, kreśliła w tej piosence Belinda Carlisle. I niech to będzie zapowiedź rychłych wakacji spędzonych nad Bałtykiem i tych zachodów słońca nad morzem parawanów. Za 22 minuty, godzina 7, to jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, w czwartkowy poranek wam mówimy, a komu brakuje słońca w ten poranek, to za chwilę podaruj mi trochę słońca, będzie śpiewać Ewa Bem na Dzień Dobry. Wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają drogi do pracy.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już dziś. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
1: Złote Przeboje w drodze.
3: Poranek w stolicy zaczyna się dość płynnie. Jedziecie raczej spokojnie, bez większych zatorów i nerwowej atmosfery. Warto jednak uważać przy przejściach dla pieszych i podczas zmiany pasa, bo o tej porze ruch bywa jeszcze troszkę nieprzewidywalny. Dobrze też zachować odstęp, szczególnie tam, gdzie auta nagle zwalniają przed światłami. Dobrego dnia.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: A dzisiaj mamy temat wspomnieniowy, temat sentymentalny. Będziemy wspominać domy i mieszkania z lat 80. i 90., czyli co w nich było takiego, czego dzisiaj już absolutnie nie spotykamy. Na przykład te plastikowe paski na futrynie.
2: Koraliki też były, tak. Ale była też szklana kura na przykład. Półkotapcza.
3: No i magnetowic z kolekcją VHS-ów koniecznie.
4: Tak jest, ale kochani, nie zapominajmy o boazeriach, o lamperiach i innych fanaberiach. Co było w domach i mieszkaniach w latach 80. i 90., czego dzisiaj już nie spotkamy. 22, 4, 4 i 3 zera. Za najfajniejsze wspomnienia wyślemy komuś z was złotą kawę z prowadzącymi na pudełku.
1: Tak, mail poranek@złoteprzeboje.pl, telefon 224 4 i 3 zera. Co było w domach i mieszkaniach w latach 80. i 90., czego dzisiaj już nie spotykamy. 22, 4, 4 i 3 zera.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Strangers by Night. CC Catch śpiewa w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Za 4 minuty będzie godzina 7. W maju zwykle dochodzi do kumulacji atrakcji, zaczynając od majówki, potem mamy finały Eurowizji, finał Ligi Mistrzów i to jeszcze nie koniec.
1: I bo zbliża się też noc muzeów.
0: Fajne.
1: To już ten weekend.
0: To jest fajne.
1: Wśród propozycji jest m.in. nocna szychta w zabytkowej kopalni.
0: No, ulala.
1: Więcej o tym opowiem już za chwilę w wiadomościach o 7.

0: 14 maja i to jest czwartek, mamy godzinę 7, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Rosja wróciła do zmasowanych ataków. Rakiety i drony spadły m.in. na Kijów. Skażona herbatka dla dzieci wycofywana ze sklepów. A na koniec nocna szychta w zabytkowej kopalni w ramach Nocy Muzeów. Rosja nie odpuszcza. Po kilku dniach zawieszenia broni teraz nie ustaje w kolejnych zmasowanych atakach z powietrza na Ukrainę. Mer Kijowa Witalij Kliczko pisze w mediach społecznościowych, że na ukraińską stolicę spadły dziś w nocy rakiety balistyczne. Wykorzystano także liczne drony. Ich fragmenty miały spaść na budynki mieszkalne. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych. Ukraińskie siły powietrzne informują również o rosyjskich atakach rakietowych na inne regiony Ukrainy. Powrót Rosjan do zmasowanych ataków skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według niego intensywne uderzenia w czasie trwającej wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach absolutnie nie są przypadkowe. Leśnicy zaczynają sprzątanie po wielkim pożarze w Puszczy Solskiej. W najbliższych dniach powołany zostanie specjalny zespół kryzysowy, mówi rzeczniczka lasów w Lublinie Anna Sternik.
2: Do zadań tego zespołu będzie należała m.in. ocena szkód powstałych w wyniku pożaru, a także inwentaryzacja siedlisk, opracowanie planu uporządkowania zniszczonych drzewostanów, czy też analiza zagrożenia ze strony szkodników wtórnych.
1: Leśnicy chcą jak najszybciej usunąć spalone drzewa, bo inaczej pojawi się tu bardzo dużo korników. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed partią herbatki Fix na brzuszek dziecka ziołowo-owocowej już po pierwszym miesiącu życia. Powód to przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydnowych. Producent Herbapol rozpoczął już wycofywanie skażonej partii z obrotu. Zjedź do kopalni na nocną szychtę. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na sobotnią Noc Muzeów otwiera swoje podziemne trasy zwiedzania. W kopalni Guido można będzie poczuć się jak XIX-wieczny górnik, mówi Roman Chytry z muzeum.
3: Oni pracowali po 12 godzin dziennie i większość roku, jak oni przychodzili do pracy, było ciemno. Jak oni kończyli swoją dniówkę i wyjeżdżali, było ciemno. Na dole było ciemno.
1: Na chętnych czekają cztery trasy. Podróż w czasie, podziemne królestwo maszyn, podziemny spacer górniczy oraz podziemny spływ sztolnią.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Znakomity występ i awans do pierwszego półfinału w tym sezonie. Iga Świątek gładko pokonała Amerykankę Jessica Pegula do 1-2 i dziś wieczorem zagra o finał turnieju WTA 1000 w Rzymie. Jej rywalką będzie Ukrainka Elina Svitolina, która pokonała jedyne rybakinę z Kazachstanu 2-6, 6-4, 6-4. Wcześniej o finał zagrają Rumunka Sorana Kirstea i Amerykanka Coco Gauff. Polscy piłkarze ręczni zrobili ważny krok w stronę awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Biało-czerwoni wygrali w Grazu z Austrią 26-25. Jeśli obronią jednobramkową zaliczkę w niedzielę w Olsztynie, to wywalczą awans na niemiecki turniej.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Na razie nie ma większych utrudnień na trasach w Warszawie. Miejscami ruch robi się już troszkę większy, ale nadal można przejechać przez miasto całkiem sprawnie. Na drogach pojawia się coraz więcej motocyklistów, dlatego warto dokładnie sprawdzać lusterka i nie wykonywać gwałtownych manewrów. Spokojna jazda zdecydowanie bardziej się dzisiaj opłaci. Szerokości.

0: Dzisiaj w Warszawie na niebie powinno być sporo słońca, nie zabraknie też chmur i wciąż możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą około 18 stopni. Do tego wiatr mamy nieco silniejszy i on nam może dzisiaj troszeczkę dokuczać. Niskie jest również ciśnienie, co będzie wpływało na samopoczucie osób wrażliwych na jego wahania. Jutro prognozowana jest podobna aura. Wciąż może padać, ale zrobi się przynajmniej cieplej.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Dzień dobry, po siódmej podpowiemy wam, jak dostać od nas w prezencie złotoprzebojowy radioodbiornik oraz zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem.
3: Po siódmej też zaprosimy was na premierowe rozmówki polsko-polskie, w których dzisiaj pojawi się kawał drania. Niejaki skamer, to jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, w czwartek witamy i pięć po siódmej gramy nam i wam, DJ East.

0: Ależ to brzmi, ależ to nakręca. Queen i Freddy w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 14 po 7. A w ubiegłym tygodniu, przypomnijmy, dołączyła do nas nowa prowadząca, nazywa się Beata Kozidrak i codziennie po południu ma dla was zagadki związane z piosenkami Bajmu, ale też z najfajniejszymi gadżetami z lat 80. i 90.
1: No i codziennie o 17.30 w finale tej zabawy ktoś z was zdobywa złoto przebojowy radioodbiornik oraz zdjęcie Beaty z autografem, a odbywa się to tak.
2: O co dzisiaj pytaliśmy?
3: Jezus Maria, przecież napis prawdę, tak, Etna. Etna.
2: Etna.
0: Etna. Słuchacz nadawał spod wulkanu, trochę słabo było słychać. No, nagrody możecie zerknąć na profilu Radia Złote Przeboje na Instagramie, a jak już chcecie o nie zagrać, to wtedy pobawcie się z nami dzisiaj po południu, słuchając Radia Złote Przeboje. Polecamy i zapraszamy.
1: A teraz wystąpił u nas model, a nawet lepszy model, o którym zaśpiewa Kasia Klich. Jest 15 minut po godzinie 7. Mamy czwartek.

0: co prawda w rankingu Top Artists Global na streamingach Madonna zajmuje obecnie bliskie miejsce, bliskie 200, ale to jest w końcu Radio Złote Przeboje. My kochamy lata 80. i 90. i w tamtych dekadach Madonna była na samym szczycie. Madonna na dzień dobry w czwartkowy poranek nam zaśpiewała.
1: 22 minuty po godzinie 7, a z okazji czwartku za 10 minut pojawią się u nas rozmówki polsko-polskie, a w nich dzisiaj temat drażliwy i bardzo niewygodny, czyli kasa z komunii. Koniecznie o tym posłuchajcie.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

0: polsko-polskie.
1: Czyli cykl, dzięki któremu dogadują się różne pokolenia Polaków. Żadnemu pokoleniu nie trzeba jeszcze tłumaczyć pojęcia pierwsza komunia.
2: Za to należy w końcu wyjaśnić, co się dzieje z pieniędzmi, które nasze pociechy dostają na komunię, no bo wszyscy wiedzą, że one znikają.
3: Te pieniądze są...
1: I tu pojawia się słowo, które zamierzamy dzisiaj wytłumaczyć. Brzmi ono skamer.
4: Skamer w slangu młodzieżowym to oszust, kanciarz lub naciągacz. Skamer działa w internecie i jest kimś, kto wyłudza na przykład pieniądze.
2: I tu wracamy do pieniędzy z komunii, gdyż te bardzo często przejmują rodzice właśnie metodą skamerską.
1: Czyli przywłaszczają sobie, nie pytając o pozwolenie. Starsze pokolenie doskonale zna z kolei pojęcie piramida finansowa i ono do komunii też pasuje idealnie.
2: Gdyż piramida działa tak, że nasze dzieci odzyskują swoje pieniądze z komunii, kiedy przywłaszczają sobie pieniądze, które dostaną na komunię ich dzieci.
5: A ja jestem bogaty i umyty.
0: Rozmówki polsko-polskie.

0: Złote przeboje w drodze.
1: W stolicy poranny ruch stopniowo rośnie, ale przejazd przez miasto nadal wygląda całkiem dobrze. Jedziecie płynnie, choć miejscami trzeba już chwilkę poczekać przed skrzyżowaniami. Uważajcie dziś szczególnie na rowerzystów i hulajnogi, bo przy cieplejszym maju wielu wybiera właśnie taki sposób dojazdu do pracy czy szkoły. Szerokiej drogi.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Meblościanka, prodisz, farelka. Dzisiaj wspominamy od rana domy i mieszkania z lat 80. i 90. Czyli co w nich było takiego, czego dzisiaj już nie spotykamy? 2, 2, 4, 4, 3, 0.
2: Niezapomniane kryształy.
3: Nie ma kuchni kablowej.
4: Były takie stoły, do których przykładało się maszynkę do mielenia mięsa.
5: Zegary z kukułkami.
2: Brzydkie, zielone, plastikowe kafelki.
6: Taki regał Lublin i radio Unitra.
2: Parapet jest dla Tryko.
7: Stabilizator napięcia.
8: To były sławetne kable od prodziża. Taki przywoływacz do porządku.
1: Co było w domach i mieszkaniach w latach 80. i 90., czego dzisiaj już nie spotykamy? 22, 4, 4 i 3, 0 kabel do prodziża. To był właśnie taki stabilizator napięcia domowego. Za najfajniejsze wspomnienia wyślemy komuś z was złotą kawę z prowadzącymi na pudełku. Poranek małpa złote przyboje.pl. Możecie napisać albo zadzwonić. 22, 4, 4 i 3, 0. Co było w domach i mieszkaniach w latach 80. i 90., czego dzisiaj się już nie spotyka? 22, 4, 4, 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Budzi nas Andzia, oddział zamknięty za 5-8. No patrzcie, oddział zamknięty, a urząd skarbowy otwarty.
1: Będzie nowy podatek, słuchajcie, cyfrowy. Aha. No. Kogo będzie dotyczył, kto będzie musiał płacić taką daninę? O tym już za chwilę w wiadomościach po 8. Posłuchajcie.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.
2: Mamy dzisiaj w kalendarzu czwartek i to jest 14 maja, jest punktualnie 8. Tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
4: Rząd szykuje nowy podatek dla gigantów technologicznych. Burze nadciągają nad Polskę. Synoptycy wydali alerty dla 7 województw. Iga Świątek znów błyszczy. Dziś gra o finał turnieju w Rzymie. Klamka zapadła. Polska zamierza wprowadzić 3% podatek cyfrowy. Rząd będzie nad nim pracować w drugiej połowie roku. Wejście w życie w 2027. Przeciwni wprowadzeniu takiego podatku są USA, bo nowa danina uderzy także w amerykańskich gigantów technologicznych działających w Polsce. To nie Amerykanie decydują, jakie podatki płaci się w Polsce, mówi minister finansów Andrzej Domański.
5: O tym, jakie podatki mamy w Polsce, decyduje polski rząd, polski parlament. To chciałbym powiedzieć bardzo wyraźnie. Podatki trzeba płacić. I mam nadzieję, że jest to bardzo jasny, czytelny przekaz.
4: Podatek będzie dotyczył tylko największych technologicznych firm z globalnymi przychodami powyżej miliarda euro i powyżej 25 milionów złotych w Polsce. 7 województw w północnej i centralnej Polsce są z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Alerty będą obowiązywać po południu. Dotyczą Pomorza, Kujaw, większości powiatów Warmii i Mazur oraz Wielkopolski. Częściowo także Mazowsza, Pomorza Zachodniego i województwa łódzkiego. Burzom będą towarzyszyć ulewy i silny wiatr. Trójmiejski przekręt na żłobki. CBA zatrzymało 9 osób podejrzanych o wyłudzenie pieniędzy z programu Aktywny Maluch na placówki w Trójmieście, które nigdy nie powstały. Jedna z zainteresowanych programem firm zadeklarowała stworzenie 9 żłobków, na co potrzebowała 2,5 miliona złotych. Pieniądze były wypłacane do czasu, przyznaje rzecznik wojewody Krystian Kłos.
6: Zostały wykryte nieprawidłowości, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków przez jedną z firm, która aplikowała takie środki na terenie województwa pomorskiego.
4: Śledztwo wykazało, że żłobki istniały tylko na papierze. Co ważne, udało się odzyskać wyłudzone pieniądze. Iga Świątek po raz pierwszy w tym roku przebrnęła etap ćwierćfinałów i awansowała do najlepszej czwórki. Na turnieju w Rzymie pokonała 5. w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegule.
7: Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam.
4: O finał turnieju Iga zagra dzisiaj wieczorem z Eliną Witolino.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
8: Poranny przejazd przez Warszawę nadal odbywa się raczej bez większych problemów. Miejscami pojawiają się krótkie przehamowania, ale na razie wszystko porusza się dość sprawnie. Warto zachować cierpliwość przy zmianie pasa. Spokojniejsza jazda zwykle pozwala dojechać szybciej niż ciągłe przyspieszanie i hamowanie. Nie traćcie cierpliwości.

0: 18 stopni w dzień, tyle maksymalnie mają pokazać dzisiaj termometry w Warszawie i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wciąż możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, będzie też spore zachmurzenie, ale od czasu do czasu na niebie pojawi się również słońce. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niestety niskie. Jutro prognozowana jest podobna pogoda, wciąż może padać, ale powinno zrobić się cieplej. Za to weekend wstępnie szykuje się chłodniejszy.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej zastanowimy się, czy tego hantawirusa to należy się jeszcze bać, czy jak mawiał były premier, jego nie należy się już bać, jego tego wirusa tego.
2: Po ósmej też komuś z was wyślemy tego złotą kawę. O, za wspomnienia mieszkaniowe z lat 80. i 90. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W czwartek kłaniamy się, witamy, uśmiechamy szeroko i 4 po 8 gramy lambadę.

0: Celine Dion w Radiu Złote przeboje na dzień dobry. Cudowny głos. 11 minut po godzinie 8 w czwartek, a teraz będzie o tym, że dawno już nas nie straszyli, no to zaczęli. Straszą nowymi wirusami. No. Wiecie, chodzi o te wycieczkowce i tak dalej.
1: Tak,
0: nie?
1: Tak. Przypomnijmy, że jedna osoba w Polsce objęta jest nadzorem sanitarnym. Mm-hmm. Chodzi o hantawirusa z wycieczkowca.
2: Tak, my nie chcemy siać paniki.
3: On jest w odwrocie tego. Już teraz nie trzeba się jego bać. Tego, to jest dobre podejście, szanowni państwo.
2: Tak, ale chyba to ostatnie chwile, szanowni państwo, żeby pójść na spacer do lasu przed zamknięciem. Ale nie chcemy siać paniki. Jakby co, to się odcina. Genesis nam teraz pięknie zagra w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Ten dzień to już czwartek, na zegarach 11 po 8.

0: w roku 1997 w pokoju każdej szanującej się nastolatki stał taki ołtarzyk, a na ołtarzyku podobizny AJ-a, Howie'ego, Nicka, Kevina oraz Briana, czyli Backstreet Boys. To oni zagrali przed momentem w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Lata lecą, dzisiaj nastolatki słuchają zupełnie czegoś innego, ale my powspominać lubimy.
1: Tak, na przykład lep na muchy, rybę na telewizorze, nawet bazerie lubimy, czyli wyposażenie mieszkań z lat 80. i 90. Pamiętacie takie? No to dzwońcie pod numer 224430, bo za najlepsze wspomnienia już za 10 minut wyznaczymy kawę porannego programu Radia Złote Przeboje.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Przez cały poranek rozmyślaliśmy o błazeriach, lamperiach i innych fanaberiach, czyli co to było w domach i mieszkaniach w latach 80. i 90., czego dzisiaj już nie uświadczysz. I czas na podsumowanie.
2: Były oczywiście na ścianach plakaty ze Świata Młodych i z Dziennika Ludowego.
3: Złożyjka.
4: Na ścianach beton i kryło się to paskudną tapetą.
5: Nie można zapomnieć o telewizorze Rubin.
6: Na ścianach u mnie w domu królowała lamperia.
7: Tak, czarno półki. Kawa z cementem. Pita w nieśmiertelnej szklance z koszyczkiem.
8: Salka prania. Takie cypony byli takie. Do wody gazowanej.
9: Pamiętam Pawla.
10: Oczywiście do wyposażenia mojego pokoju należały plakaty Bruce'a Lee, Limala z Kajagugu, Modern Talking, no i puszki po zagranicznych napojach.
11: No tak, i za to tak ostatnie było. Wspomnienie wysyłamy, uwaga, puszkę porannej kawy z prowadzącymi na zdjęciu po zużyciu można postawić na tapczan półce. Bardzo dziękujemy za wszystkie wspomnienia, bardzo, a jutro to kochani pomożemy o wygranej w lotka.
1: Tak, czyli jak wygram, to nic nikomu nie powiem, ale będą znaki i o te znaki zapytamy jutro rano.

0: Cudowna, niezapomniana, legendarna Kora i ma nam w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Perkusista w tym przeboju też zasłużył na wypłatę zdecydowanie. Szare miraże za nami za 22 minuty, 9.
1: Szare miraże to będzie to, co będzie widać za oknem przez większą część przyszłego tygodnia. Uprzedzamy, należy się przyzwyczaić i zrobić głośniej Radio Złote Przeboje. My sprawdzimy już za kilka chwil, jak wyglądają drogi do pracy, czy mocno, mocno zakorkowane, a później legendarna supergrupa Toto i ich Rosena. Posłuchajcie koniecznie.

0: Autopromocja.
1: Proszę, zapraszam, można wchodzić. Proszę przypomnieć swoje imię.
2: Beata.
1: Beata. A nazwisko?
2: Kozidrak.
1: Kozidrak. Zawód?
2: Prowadząca program w Radiu Złote Przeboje.
3: Tak, Beata Kozidrak dołączyła do Radia Złote Przeboje. No i porozmawiamy o latach 80. i 90.
2: Posłuchamy też moich najlepszych piosenek. Zapraszam do Radia Złote Przeboje. Już dziś.
0: Autopromocja.
4: Złote Przeboje w drodze.
5: Ruch w Warszawie się rozkręca i przybywa samochodów. Nadal jednak można przejechać przez miasto bez większych strat czasu. Powinniście dzisiaj uważać szczególnie w miejscach, gdzie ruch pieszy jest większy niż zwykle. Kilka sekund ostrożności naprawdę może zrobić dużą różnicę w porannym pośpiechu. Zachowajcie ostrożność.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: pokazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu zapisać samego lud.
1: Nie dokazuj, nie dokazuj. Tego zwrotu już się prawie nie używa. Tak śpiewał pan Marek Grechuta w końcówce lat 70. W Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry zagraliśmy, a my mamy teraz dla was kosmicznie szokujące wiadomości, bo się okazało, słuchajcie, że ten taki wielki, ten kosmos, jak się nam wydawał, to wcale nie jest taki wielki, a w każdym razie są w nim drogi na skróty.
2: Droga na Marsa nam się skróciła dzięki obserwacji orbity pewnej asteroidy. Odkryto niewidzialny korytarz, który skróci podróż na Marsa o wiele miesięcy. Dotychczas zakładano, że podróż na czerwoną planetę w obie strony to co najmniej 2 lata. Teraz się okazało, że wystarczą 153 dni.
3: Szok. Niestety na Ziemi takich cudów nie ma. Podróż z południa Polski do Mielna to niezmiennie 7 godzin, a niedawno się okazało, że w majówkę 17. A piosenka będzie o tym, co się wtedy dzieje w samochodzie, kochani. Bum, bum, bum, bum i Venga Boys w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Za 8 minut będzie 9.

0: Nikt wam nie zrobi takiego porannego bum, bum, bum, jak my. Poranny program Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry. Venga Boys tam zagrali. Za niespełna 5 minut będzie 9, a my teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Po 9 latach ciszy wracają rozmowy USA-Chiny. Trump i Xi spotkali się w Pekinie. Co ustalili? Sprawdzimy w wiadomościach o 9.

0: 14 maja, mamy dzisiaj, to jest czwartek, mamy godzinę 9. Iwona Barańska, wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Trump spotkał się z Xi Jinpingiem. Pierwsze takie rozmowy od 9 lat. Rządowy pakiet paliwowy przedłużony do końca maja. Kto zniszczył gniazdo orła bielika pod Łodzią? Leśnicy oferują nagrodę. To były pierwsze takie rozmowy od 9 lat. W Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie spotkali się prezydent USA Donald Trump i przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping. Otwierając spotkanie, przywódca Chin powiedział, że stabilne relacje Chin z USA są korzystne dla świata. Z kolei Trump chwalił Xi jako wielkiego przywódcę.
2: Będziemy mieli razem fantastyczną przyszłość. To zaszczyt być z wami. To zaszczyt być waszym przyjacielem, a relacje między Chinami i USA będą lepsze niż kiedykolwiek wcześniej.
3: Thank you very much.
1: Wizyta Donalda Trumpa w Pekinie potrwa do piątku. Prezydentowi USA towarzyszą szefowie największych amerykańskich firm, w tym Elon Musk. Do końca maja będzie przedłużony rządowy pakiet ceny paliw niżej. To niższa akcyza i VAT na paliwa. Dziś na stacjach drożej niż wczoraj. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 39 groszy, a litr oleju napędowego 6 zł 92 grosze. Maturzyści przed momentem przystąpili do pisemnego egzaminu z informatyki, a po południu napiszą egzamin z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe, zdają je tylko chętni, a wyniki egzaminów posłużą do rekrutacji na studia. 5000 złotych nagrody wyznaczyło Nadleśnictwo Poddębice za pomoc w znalezieniu osoby, która w pobliżu zbiornika wodnego Jeziorsko pod Łodzią ścięła sosnę z gniazdem orła bielika. W ten sposób gniazdo zostało zniszczone, a przebywające w nim pisklaki nie przeżyły.
4: To jest sytuacja niedopuszczalna absolutnie i bardzo zaskakująca, bo nigdy nie spotkaliśmy się z taką sytuacją na terenie łódzkich lasów.
1: Mówi Hanna Bednarek-Kolasińska z Lasów Państwowych w Łodzi. Leśnicy zgłosili sprawę na policję. Sprawcy może grozić do 5 lat więzienia.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Już tylko te dwie drużyny pozostały w walce o mistrzostwo Polski. Szansa tytułu stracili wczoraj piłkarze Górnika Zabrze, jedynie remisując w zaległym meczu w Gdyni z Arką 0-0. Natomiast Raków w kluczowym meczu przegrał w Białymstoku 0-2. Na dwie kolejki przed końcem sezonu Jagiellonia do prowadzącego Lecha traci 4 punkty. A we Francji z kolejnego tytułu cieszą się piłkarze Paris Saint-Germain. W decydującym meczu z bezpośrednim rywalem obrońcy tytułu wygrali na wyjeździe z Lens 2-0. To piąty z rzędu tytuł dla PSG, które od czasu przejęcia przez Katarczyków wywalczyło mistrzostwo 12 razy w ciągu 14 lat.

0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Najwięcej chmur dzisiaj na północy, w pozostałych regionach sporo przejaśnień, ale wszędzie może przelotnie popadać. Na termometrach od 12 stopni w Szczecinie, 16 we Wrocławiu i w Poznaniu, 17 w Warszawie, do 20 w Rzeszowie.
0: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
2: Uwaga, uwaga, 29 maja dwaj przyjaciele z podwórka i ze studia nagraniowego, Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk, dadzą w Warszawie super koncert z okazji 50 lat wspólnego grania.
3: No a my mamy dla was zaproszenia na Torwar i jeśli chcecie się pobawić przy kawałkach Kombi, Skywalkera i ONA, bo takie obiecali na tym koncercie, no to zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl, tam się zgłoście, a kolejne bilety pojadą do was już za niecałe pół godziny. A teraz It's My Life, to jest Dr. Alban, 4 minuty po 9 w czwartek.

0: Janet śpiewała w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a ta piosenka była o tym, że czasami trzeba przeżyć coś ekscytującego. No to można poczekać do wakacji, bo one już całkiem niedługo, tak. Ale można też pójść na zakupy albo zatankować do pełna. O, i to będzie coś niebywale ekscytującego albo wręcz porażającego. Przypomina radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, a teraz zagramy piosenkę, którą prawdziwi wyznawcy twórczości z zespołu AHA uznają za zbyt lekką i banalną, ale że my jesteśmy wyznawcami nieznośnej lekkości bytu, no to z wielką radością. Właśnie sięgniemy po przebój pod tytułem Touchy, gdyż ten przebój powoduje u nas ruchliwość rąk i nóg i duży, naprawdę duży uśmiech. Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, gramy AHA 12 po 9.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.

0: 50 wspólnych lat na scenie świętują w tym roku kumple z Mławy. Przypominamy, w Radiu Złote Przeboje codziennie o tej porze przypominamy, a o kogo chodzi? Grzegorz Skawiński i Waldek Tkaczyk, tak. Te dźwięki wiele mówią, te, które pojawiły się w tej chwili, no ale z tej okazji panowie obaj zapraszają 29 maja, czyli całkiem już niedługo, na koncert na warszawskim Torwarze i zagrają nam wtedy kawałki Kombi, Skywalkera i zespołu ONA.
1: No i pytanie, czy chcecie tam być? To jest, mamy nadzieję, że to pytanie retoryczne. Jeśli chcecie się bawić i świętować razem z nimi, no to wchodźcie na stronę złoteprzeboje.pl i napiszcie nam maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą wam się królowie życia.
0: No ale niech to będzie wyjątkowe wypracowanie, choć krótkie, o to prosimy nieustająco. Takie, jakie napisała Aldona z Warszawy. Dzień dobry, Aldono.
2: Dzień dobry, witam was.
0: No to bardzo poprosimy o to twoje krótkie wypracowanie.
1: No.
0: Tak, co napisałaś?
2: Ja napisałam wiecznie... Piękni, wiecznie młodzi.
1: To o nas? A nie, to o Skawińskim i o Tkaczyku. Okej. Okay. No dobrze, słuchaj Aldona, to w takim razie 29 maja, już zapisuj w kalendarzu, widzimy się na warszawskim Torwarze. Wręczamy ci podwójne zaproszenie na koncert.
0: Brawo, brawo!
1: Królowie życia!
2: Dziękuję.
0: No i super, bawcie. Baw się świetnie, bo to jest taka muzyka, takie kawałki, przy których naprawdę każdy się czuje wiecznie młody i piękny. A jeśli poczuliście, że wy też chcielibyście się z nami pobawić w Warszawie na Torwarze, to zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl. Kolejne bilety na koncert Królowie Życia jutro o 9.30 tylko w Radiu Złote Przeboje. A teraz odetchniemy trochę przy tych dźwiękach. Barbra Streisand.

0: Lecą dni tygodnia, dzień za dniem. W czwartek czujemy już o poranku takie 75% dla Bamby. Jutro będzie już 100% dla Bamby, zwłaszcza po południu, gdyż weekend nadciągnie. Na razie za czwartkowy poranny program dziękujemy. W składzie Iwona Barańska.
1: Dzięki.
0: Piotr Jaworski. Piotr Jachim.
2: Dzięki.
0: Tomek Florkiewicz. Dziękujemy.
2: I no i do jutra. I do jutra. Słyszymy się o 6 rano, ale nie zapomnijcie, że o 12.30 kolejne spotkanie z Beatą Kozidrak dzisiaj jeszcze.
0: Tak.
2: I ja już mogę zdradzić, że wyprzedzając nadchodzący weekend, zajmiemy się wtedy z Beatą regeneracją. Czyli nasza gwiazda opowie, jak powinna wyglądać noc po...
3: No.
2: Po czym, pani Małgorzato?
3: Po ciężkim dniu.
2: No oczywiście, no. To już Gosia Kościelniak.
3: Jestem, czyli w weekend dla Bamby, ale przedtem jeszcze dwa spotkania z Beatą Kozidrak w Radio Złote Przeboje o 12.30 dziś i jutro. A teraz Inner Circle.

In Private, Dusty Springfield, wielki przebój z 89 roku. Radio Złote Przeboje, za 5 minut będzie godzina 10. No to już teraz zapraszamy na posłuchanie najważniejszych wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radio Złote Przeboje, a potem kolejna porcja smakowitej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10:00. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Warszawy.
4: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Pracownicy branży odzieżowej i obuwniczej protestowali w Warszawie. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek zgłaszania przewozu odzieży i obuwia w systemie SENT. Przedsiębiorcy uważają, że to uderzy w handel na targowiskach. Problemem jest też wymóg ważenia towaru powyżej 10 kg, usłyszał od protestujących nasz reporter Krzysztof Grządzielski.
5: Mamy różne warunki. Nieraz trzeba szybko uciekać do domu, no bo deszcz pada, śnieg sypie. Ja nie mam czasu na ważenie.
6: Kupuję towar na fakturę, odprowadza podatek, a tu jeszcze jakieś liczenie.
4: Błędy przy zgłaszaniu towaru mogą skutkować karą w wysokości nie mniejszej niż 20 000 zł. Przesiadamy się do pociągu. Kolejarze ogłosili przetarg na projekt nowego wiaduktu przy ulicy Towarowej. Konstrukcja znajduje się obok przystanku Warszawa Ochota. Nowy obiekt będzie gotowy do 2029 roku. Zaglądamy jeszcze na Wolę. Tam radni pozytywnie zaopiniowali plan zagospodarowania Odolan. Teraz dokument trafi pod obrady Rady Miasta. Projekt zakłada więcej zieleni, nowe ulice i tereny pod szkoły oraz parki. Za godzinę wspomnę za to o nowym przetargu na tramwaje dla stolicy.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
4: Wciąż możliwe przelotne opady deszczu, spore zachmurzenie, ale też i słońce na niebie. Tak ma wyglądać dzisiaj pogoda w Warszawie. Będzie jednak cieplej niż ostatnio, bo termometry maksymalnie mają pokazać około 18 stopni w dzień. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, co będzie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro prognozowana jest podobna pogoda. Nadal możliwy jest przelotny deszcz, ale temperatura pójdzie w górę. Chłodniej ma się za to zrobić w weekend.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
3: Zaczynamy w takim razie nasze przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. Rozmowy z cyklu Robota nie zając, no i inne niespodzianki.
7: Radio Złote Przeboje.
3: Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: głowie pas.
1: Wczoraj zadzwoniła do mnie do Radia Złote Przeboje słuchaczka, która radośnie podzieliła się z nami taką oto wiadomością.
2: Mój mąż nie tak dawno temu na szkolenie wyszedł z domu z kotem w walizce. Na szczęście zorientował się w samochodzie.
1: Kot w walizce. I to mi nasunęło kolejne pytanie właśnie z cyklu Robota nie zając, bo ja nie zapomnę, jak wiozłam swojemu chłopakowi lata temu na dyżur do radia termos, czerwono-zieloną kratkę, termos z zupą pomidorową. No i zapomniałam o tym, a potem sięgnęłam do torby przy gościach zaproszonych do programu i pierwsza rzecz, którą wyciągnęłam w studiu, to był ogromny termos z zupą. Co ciekawego zabraliście do pracy przez pomyłkę albo nie zdając sobie z tego sprawy? 2244430 albo pisać można robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy pomysł oddam nasz kubek porcelanowy Radia Złote Przeboje. Rozmawiamy sobie do południa. Co ciekawego zabraliście do pracy? Albo przez pomyłkę, albo zapomnieliście, że to macie.
3: Robota nie zając.

zaczęło się to bez przerwy, rano, wieczór i w południe w 1984 roku. Radio Złote Przeboje, przed nami utwór, dla którego inspiracje stanowiły prawdopodobnie dwie piosenki. Johna Lennona, Give a Peace a Chance i Boba Marleya, Get Up, Stand Up. Michael Jackson nadał swojej piosence jeszcze bardziej fatalistycznego charakteru, dając upust swojej złości, kwitując wszystko, co chce powiedzieć, to, że oni naprawdę się nami w ogóle nie przejmują. Bob Marley z kolei w swoim protest songu wzywał mieszkańców rodzimej Jamajki do przeciwstawienia się rasizmowi i do walki z systemem. I śpiewał: czasami można oszukać niektórych ludzi, ale nie da się oszukiwać wszystkich przez cały czas. W piosenkę Jacksona wpleciono partie śpiewane przez jeden z najsłynniejszych dziecięcych chórów na świecie, Los Angeles Children's Chorus. Na początku brazylijskiej wersji wideo słychać też głos dziewczyny mówiącej po portugalsku tłumaczenie: Michael, oni się nami nie przejmują. No właśnie.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja.

0: Większość z nas w pracy, ale robota nie zając, więc dzwonicie do Radia Złote Przyboje 224430. Dziś gawędzimy sobie o tym, co też ciekawego zabraliśmy do pracy, nie wiedząc o tym przez pomyłkę. I co z tego mogło wyniknąć?
1: W czasie wyjazdu na poligon jeden z żołnierzy miał pusty plecak, więc dla żartu włożyliśmy mu do środka gaśnicę. Po dojechaniu na poligon każdy się zaczął rozpakowywać, on wyciąga gaśnicę. Śmiechu było co niemiara.
2: Sławek z Warszawy. Swojego czasu jeżdżę cały czas rowerem do pracy. Zapomniałem zabrać spodni do przebrania. No i wypadało chodzić w leginsach pracy. Na górze koszula prawidłowo, ale na dole siedziałem za biurkiem, było wszystko w porządku, ale dziewczyny z różnych pokoi dzwoniły specjalnie do mnie, żeby przynosić jakieś dokumenty. No a ja mówiłem, że nie mogę. No ale nalegały, no więc paradowałem w firmie w leginsach.
0: Ja też bym dzwoniła i prosiła, żebyś przyniósł dokumenty, bo takiego widoku naprawdę warto doświadczyć. Wspaniała historia, bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Co ciekawego zabraliście do pracy przez pomyłkę lub też nie zabraliście właśnie, jak słychać, i co z tego wyniknęło? 224430. Można pisać robota@złoteprzeboje.pl. Oddaję po 12 nasz kubek porcelanowy Radia Złote Przeboje za najciekawszą historię.
3: Robota nie zając.

za 4 minuty już będzie godzina 11, więc zapraszamy na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Radio Złote Przeboje. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego będzie uznawał małżeństwa jednopłciowe zawarte na terenie Unii Europejskiej. Decyzja wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał transkrypcję aktu małżeństwa dwóch mężczyzn. Urząd będzie rejestrował także inne akty na wniosek par. To trafne działanie, ocenia Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich.
3: Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazują na pewien standard i standardy wskazane w orzecznictwie TSUE są uniwersalne.
2: Przyspieszone będą też prace nad przepisami regulującymi proces transkrypcji dla całego kraju. Przenosimy się na Stołeczną ulicę. Tramwaje warszawskie ogłosiły nowy przetarg na 62 dwukierunkowe pojazdy. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione po odwołaniach. Nowy tryb nie jest ramowy, więc od razu zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Na koniec zaglądamy jeszcze do Wojskowego Instytutu Medycznego. Wyróżniono tam pielęgniarki i położne, którym wręczono złote i srebrne krzyże zasługi. A to wszystko z okazji obchodów ich dnia. Za godzinę powiem za to o pobiciu nastolatków na Moście Świętokrzyskim.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: Do końca dnia we Warszawie możemy spodziewać się słońca naprzemian z chmurami oraz tego, że może gdzieniegdzie przelotnie popadać. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 18 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest nieco silniejszy, a ciśnienie niskie, które może sprawiać, że będziemy dzisiaj nieco senni. Jutro możemy spodziewać się podobnej pogody, ale temperatura pójdzie nieco w górę. Wszystko po to, żeby w weekend zrobiło się chłodniej.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: Prawie 2 minuty po godzinie 11. Radio Złote Przeboje i nasze wspólne przedpołudnie. No i największe przeboje lat 80. i 90. i Robbie Williams przed nami i Natalia Kukulska i wiele innych fantastycznie brzmiących przebojów, które nas wprowadzą w jeszcze lepszy nastrój. Gosia Kościelniak, zapraszam.

8 minut po 11. Robbie Williams uznawany za najlepszego piosenkarza w Europie. Nazywa się go także brytyjskim księciem popu i chociaż początki kariery Robbie'ego Williamsa w zespole Take That nie były proste, to udało mu się osiągnąć sukces. No a solowa kariera, jak wiemy, uczyniła go jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów na świecie. Niegrzeczny chłopiec. Teraz fani w Polsce mają kolejny powód do radości, bo Robbie ponownie zagra w naszym kraju w tym roku. Tym razem będzie gwiazdą festiwalu w Poznaniu i przejmie scenę 15 sierpnia. A sięgając w przeszłość, to na przesłuchanie do powstającego zespołu muzycznego zapisała go mama, która doskonale wiedziała, że jej syn ma wielki talent. I to właśnie dzięki niej w 1990 roku Robbie Williams został 5. najmłodszym członkiem Take That. Zbliża się Dzień Matki, a mamy zaznaczają swoje role w historiach swoich dzieci każdego dnia, jak się okazuje. Tak było, jest i będzie. Teraz w Radiu Złote Przeboje Natalia Kukulska.

0: Złote promocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj między największymi przebojami lat 80. i 90. opowiadacie, co też ciekawego zabraliście do pracy przez pomyłkę.
2: Była zima, rano, ciemno, poranek. Spakowałam do jednej torby reklamówkę ze śmieciami. Czyste były, więc obok do drugiej reklamówki włożyłam śniadanie. Podjechałam pod taki duży kontener na śmieci, wyrzuciłam śmieci, pojechałam do pracy. Przyszła pora śniadania i jakież było moje zdziwienie, zamiast śniadania były śmieci. Moje śniadanie wylądowało w kontenerze.
3: Chciałam powiedzieć, że ja przez pomyłkę do pracy zabrałam chomiczkę, która dzień wcześniej uciekła w akwarium, zrobiła dziurę w torbie i gdyby nie kontrola biletu w tramwaju, to bym nie wiedziała, że jadę z chomiczką. Musiała niestety 8 godzin być w słoiczku, żeby potem wrócić do domu.
1: Wyobraziłam sobie teraz tę sytuację, jak sięgasz do swojej torebki po bilet i wyciągasz chomiczkę, lekko przestraszoną, no chyba, że była zadowolona ze swojej przygody i podróży. Coś niesamowitego, piękne. 2, 4, 4 i 3, 0 za najciekawszą historię oddaję nasz kubek porcelanowy Radia Złote Przyboje.

0: Wczoraj Beata Kozidrek opowiadała, jak straszliwie zmarzła, nagrywając kilka godzin teledysk do przeboju nie ma wody na pustyni. Wbrew słowom piosenki, podczas nagrania było bardzo zimno, a ktoś z ekipy w pewnym momencie krzyknął: kochani, przerwa, bo Beata ma już sine usta. O tym, jak wiele rzeczy wygląda, a jaka jest rzeczywiście prawda, o tajemnicach, nieoczywistych historiach związanych z jej twórczością, Beata Kozidrek opowie także dzisiaj o 12.30. w cyklu Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak. Posłuchajmy razem.
1: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój program w Radiu Złote Przeboje. Będzie jak dawniej, tylko jeszcze lepiej.

Jak to mogło się stać, że już za 3 minuty będzie południe? Nie wiem, ale takie są fakty i za 3 minuty najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Sprawdzimy prognozę pogody. Radio Złote Przeboje, potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.

0: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od Mostu Świętokrzyskiego, a tam pobitych zostało 3 nastolatków. Jeden z nich trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Do ataku doszło 7 maja wieczorem. Grupa 10 napastników miała zaatakować młodych ludzi, po czym uciekli z miejsca zdarzenia. Trwają ich poszukiwania. Tymczasem Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zawiadomiła policję po imprezie Techno w Wilanowie. Chodzi o możliwe naruszenie przepisów o ochronie przyrody. Organizator nie wystąpił o wymagane zgody środowiskowe. Sprawą zajął się także Rzecznik Praw Obywatelskich. Wiadukt kolejowy na Towarowej doczeka się remontu. Decyzja zapadła po latach odkładania inwestycji. Ekspertyza zamówiona przez miasto wykazała, że wiadukt wymaga pilnych prac, mówi Jakub Dybalski z ZTM.
3: W ostatnich miesiącach prowadzono tam działania, które mają sprawić, że wiadukt będzie mógł być używany do czasów gruntownego remontu. To wyłączenie skrajnych pasów, przeniesienie przystanków tramwajowych, czyli generalnie odciążenie tego obiektu.
2: Kolejarze ogłosili teraz przetarg na zaprojektowanie nowego wiaduktu. Obiekt ma powstać do końca 2029 roku.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: Pogoda w Warszawie do końca dnia powinna być całkiem dobra. Będzie sporo słońca, ale też i sporo chmur i wciąż możliwe są opady deszczu, ale już nie intensywne. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 18 stopni. Dlatego wiatr jest nieco silniejszy i on nam może troszeczkę dokuczać. Niskie jest również ciśnienie. Jutro prognozowana jest podobna pogoda. Wciąż może przelotnie padać, ale zrobi się cieplej. Za to w weekend prognozowane jest ochłodzenie.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: Mamy już popołudnie, właśnie przeszliśmy tę magiczną granicę. Czwartek, a zaczniemy to popołudnie z Abbą. Gimme, gimme, gimme, man after midnight. Gosia Kościelniak, zapraszam. Radio Złote Przeboje. Za chwilkę, za kilka minut podsumujemy sobie nasze dzisiejsze wesołe rozmowy o tym, co przez pomyłkę zabraliśmy do pracy, jakie te historie przeróżne się z tym wiązały. No i w tej godzinie również o 12.30 rozmowa z Beatą Kozidrak o kolejnym jej wielkim przeboju z naszego cyklu z tym właśnie związanego.

0: Robota nie zając.
1: A w związku z tym codziennie rozmawiamy sobie w radiu Złote Przeboje bez pośpiechu na przeróżne ciekawe tematy. Dzisiaj pytałam was, co ciekawego zabraliście do pracy przez pomyłkę? Przypomnę kilka rzeczy, które zabraliście do pracy.
2: Mój mąż nie tak dawno temu na szkolenie wyszedł z domu z kotem w walizce.
3: Jakież było moje zdziwienie, zamiast śniadania były śmieci.
4: Chciałam powiedzieć, że ja przez pomyłkę do pracy zabrałam chomiczkę.
1: Ciekawie jest, prawda? Za tego chomika w torebce jednak dzisiaj chciałabym oddać nasz kultowy kubek z logo radia Złote Przeboje w pięknym fioletowym kolorze. Bardzo mocno pozdrawiam i ściskam. Nasze życie jest kolorowe i piękne. Wystarcza zauważyć drobiazgi i cieszyć się nimi. Jutro kolejny temat, już nawet mam pomysł. Dziękuję wam za wszystkie wasze telefony i maile, a dosłownie za 20 minut będzie już kolejna opowieść Beaty Koźdrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim o jej wielkich przebojach.
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

0: Czas na nasze dzisiejsze spotkanie z Beatą Kozidrek. Jest z nami również Piotr Jaworski. Posłuchajmy, o czym dzisiaj, o którym przeboju Beata opowie.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Jesteśmy tak, dzień dobry, witamy z Beatą Kozidrak.
3: Dzień dobry,
2: codziennie
3: to znowu my.
2: W maju, jak tam dzień ciężki?
3: Mają tą świadomość, że mogę się tutaj pojawić i pewnie będzie mi niebawem smutno, że ten maj się już skończy. No to zawsze przychodzę do was taka uśmiechnięta, radosna. Wspaniałych ludzi tu spotykam.
2: O, jak to miło.
3: No i gracie cudowną polską muzykę z różnych okresów naszego wspólnego życia w tym kraju, więc to jest cudowne.
2: No ja zadałem to pytanie nie bez powodu, bo za chwilę ma się pojawić piosenka Noc po ciężkim dniu.
3: No takie podobno bywają dla niektórych bardzo.
2: No bywają, bywają, tak. To jest ballada, którą, to wiem na pewno, lubisz bardzo, bardzo, bardzo. Dlaczego?
3: Lubię.
2: Musisz się wytłumaczyć.
3: Kiedy usłyszałam tę melodię, nawet taki specyficzny gitarowy rytm. Mhm. Skojarzył mi się z muzyką Beatlesów. Pierwsze takie filmiki, kiedy grali, jest noc, Liverpool, gdzie schodzisz do piwnicy, jest scena taka klubowa, mała, tak, malutka. Tak. Wszyscy palą papierosy, zadymiona ta sala.
2: Ja byłem w dokach w tym klubie, gdzie oni grywali.
3: To właśnie o tym mówię i wiesz, i wyobraziłam sobie. Przychodzisz na taki koncert, czujesz jakaś nowa kapela, prawda, i gra takie melodie po prostu, tak cudownie.
2: Piosenki, nie produkcje, tylko piosenki.
3: Piosenki z duszą, z taką nową energią. Jakie to było piękne. Wiesz, jak się coś rodzi nowego, kiedy wchodzisz niczego nieświadomy, wyrwać się na koncert jakiejś młodej kapeli. No i sobie wyobrażam, że jestem w tamtych czasach, jest noc po ciężkim dniu, cokolwiek byś nie robił, wchodzisz napić się, posłuchać muzyki i wchodzisz tam i słyszysz te dźwięki. No i tak po prostu się zachwyciłam tym.
2: Troski całego dnia gdzieś mijają, jest tylko muzyka, jest taki riff gitarowy.
3: Tak.
2: Nie, gitara już zaczyna.
3: Wyobraźmy sobie, kochani, że teraz razem siedzimy w takim klubie.
2: Zadymionym.
3: I tak myślimy sobie, kto to przed nami w tej chwili zaśpiewa. Otóż zaśpiewa zespół Baim. I ja zaśpiewam. Noc po ciężkim dniu.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14:30.
0: Autopromocja.

0: Niecałe 20 minut temu dzisiejsza rozmowa z Beatą Kozidrak na naszej antenie. Beata Kozidrak również w niedzielę od 12 do 14 ma swój autorski program, a teraz zagadka z nią związana. Pytamy o jakąś rzecz związaną z Beatą Kozidrak i wspaniałymi latami 80. i 90. Wy dzwonicie do Radia Złote Przeboje, czekają na wygraną osobę radia z logo Radia Złote Przeboje i piękne zdjęcie Beaty z jej autografem. Możecie zobaczyć ten zestaw, zachęcamy, na Instagramie na przykład. Na wasze telefony czekamy do godziny 17 i pół godziny później poznamy dzisiejszego zwycięzcę. No to teraz pierwsza podpowiedź, gotowi? Dzisiejsze hasło jest porą dnia i równocześnie tytułem jednej z piosenek Bajmu. 2-2, 4-4 i 3-0. Wśród dobrych odpowiedzi wybierzemy tę z najciekawszym uzasadnieniem tego, za co lubicie Radio Złote Przeboje, więc dodajcie również to. 2-2, 4-4 i 3-0.
1: Tu Beata Kozidrak. Słuchaj Radia Złote Przeboje przez cały dzień i wygraj nagrody.

Ależ ja lubię tę piosenkę, uwielbiam Sztywny Palazzi, Wieża Radości, Wieża Samotności i wspaniałe słowa. Rok 1988, za 5 minut będzie 13:00 i najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.

0: Zbliża się 13. czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Obława za sprawcą strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Paraliż na kolei to przez usterkę we Wrocławiu. Coraz więcej Polaków uprawia sport, wynika z danych GUS-u. Dorota Wardecka, dzień dobry. Policja nadal szuka sprawcy zabójstwa dwóch osób, które zginęły w strzelaninie w nocy z wtorku na środę w Lubinie na Dolnym Śląsku. Obława trwa od wczoraj. Służby nie podają więcej informacji w tej sprawie. Wiadomo jedynie, że do strzelaniny doszło w bloku na osiedlu przy lesie. Zginęły dwie osoby, trzecia ranna trafiła do szpitala. Spore utrudnienia od rana na kolei. Na trasach z Wrocławia do Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza opóźnienia bardzo duże, nawet kilkugodzinne. Część pociągów regionalnych została odwołana. Również w przypadku pociągów dalekobieżnych z innych kierunków, a wszystko przez usterkę na dojeździe do stacji Wrocław Główny.
2: Znaczy, czekałam 2 godziny.
3: No, długo czekam już, bo od 7.30 tutaj stoję.
2: Oj, to niedobrze, bo ja na wakacje się spieszę. I co, może pani nie zdążyć? Niestety! Nie podoba mi się to w ogóle.
1: Do usterki doszło na posterunku sterowania ruchem Wrocław-Grabiszyn. 4 osoby nie żyją, 40 zostało rannych w rosyjskim ataku na Kijów. Ponad 10 wciąż jest poszukiwanych. Rosja atakowała Ukrainę od wczorajszego poranka. Głównym celem była właśnie ukraińska stolica. Atakowane były też obwody wołyński, lwowski i zakarpacki, które sąsiadują z Polską.
4: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Stowarzyszenie Rozwój Plus zostało zarejestrowane. Przekazał jego założyciel Mateusz Morawiecki, były premier i wiceprezes PiS-u. Powiedział, że stowarzyszenie będzie pracować nad tematami demograficznymi, idzie do przodu z projektami, które będą mogły stanowić podglebie programowe dla PiS-u. Rośnie aktywność fizyczna Polaków w ostatnich latach, podaje GUS. Jednocześnie pogorszyły się oceny dotyczące kondycji fizycznej. Liczba osób uczestniczących w zajęciach sportowych albo rekreacji ruchowej w porównaniu do danych z 2021 roku, w zeszłym roku zadeklarowało ją ponad 43% Polaków. Spadł za to nieznacznie odsetek Polaków deklarujących bardzo dobrą albo dobrą kondycję fizyczną.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Dzisiaj wszędzie, oprócz okolic Rzeszowa i Lublina, może padać. W Rzeszowie 20 stopni, w centrum 17, a nad morzem i w Szczecinie tylko 12, a burze możliwe na północy i w centrum Polski. Godzina wypełniona największymi przebojami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje przed nami. No to teraz sobie przypomnimy, jak to było, jak było gorąco, jak była plaża. Panie pokazywały swoją opaleniznę, a panowie patrzyli na panie. Czyli Boys, Boys, Boys i Sabrina.
6: Radio Złote Przeboje.
5: Gosia Kościelniak, zapraszam.

Show w Radiu Złote Przeboje, a przed nami artysta, który na początku kariery, a był to koniec lat 80., zasłynął w taki sposób, że wypowiadał się niezwykle zuchwale. Twierdził m.in., że jego debiutancki album jest lepszy niż albumy The Beatles. No i ta pewność siebie i arogancja z jednej strony pomogły mu zaistnieć, ale też zraziło część odbiorców. Mimo kontrowersji, jego debiutancki album z 87 roku z takimi wielkimi przebojami jak Wishing Well, Sign Your Name czy Delicate jest uważany za arcydzieło soulu i popu. W latach 90. z kolei zniknął z głównego nurtu i później zmienił imię i nazwisko na Sananda Maitreya, tłumacząc to chęcią odcięcia się od poprzedniej osobowości, którą określał już jako zużytą i martwą. Terence Trent D'Arby. Ciekawa osobowość, piękna muzyka. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety, te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w Radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja.

Życi w Radiu Złote Przeboje, prawie 13.30. Przed nami Seweryn Krajewski, a młody Seweryn Krajewski pragnął rozwijać swoje umiejętności, przekraczać granice gatunkowe, które do tej pory w latach 70., pod koniec tych lat, były mu oznaczane

przez bigbitowe brzmienia czerwonych gitar. No i to był początek drogi, która zaprowadziła go w końcu do współpracy z Agnieszką Osiecką. Uciekaj moje serce to tylko jedna z wielu piosenek, które powstały dzięki współpracy tych dwojga, Krajewskiego i Osieckiej. Agnieszka Osiecka wspomniała później, to się wszystko dogadało między nami w nocy przy księżycu, gdzieś po kątach w domu. To się dogadało poza nami.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: Dzisiaj rozmawiałam w cyklu Robota nie zając ze słuchaczami. Dzień dobry, Jerzy.
1: Dzień
0: tak troszkę
1: dobry.
0: Chciałam ci zdradzić na temat tego, co przez pomyłkę zabrali do pracy.
1: Aha.
0: I ciągle mnie jeszcze trzyma Iwona, która wygrała, która pewnego razu zabrała przez pomyłkę w torebce do pracy ze sobą swojego chomika.
1: Ponieważ chomik się,
0: chomik się dostał do torebki.
1: Aha,
0: tam
1: czyli
0: sobie
1: on się przemycił.
0: Tak, i był bardzo szczęśliwy. Ale najlepsze było to, że dowiedziała się o tym, kiedy w tramwaju poproszono ją o pokazanie biletu i rozumiesz, zamiast biletu
1: ciekawe,
0: wyjęła chomika.
1: Chomiki u nas muszą mieć bilet na przejazd. Kurczę, nie wiem, ale jeśli chodzi o gryzonie, to Mouse,
0: tak?
1: T i Tom Jones u nas. Sex Bomb.

0: Graliśmy, gramy i grać będziemy. Największe przeboje lat 80. i 90. Mamy dla was też tylko sprawdzone wiadomości, te najbliższe o 14.
1: Tak, i pojawiły się takie doniesienia, że rząd chce nas uchronić przed spekulacjami deweloperów. W związku z tym jest projekt nowelizacji ustawy. Na czym polega i jak mamy być chronieni? O tym m.in. w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.

0: tu Radio Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie, 14 maja w kalendarzach. Przy mikrofonie Dorota Wardecka. Zapraszam na wiadomości.
1: Jest pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa pary jednopłciowej. Po atakach na Kijów wciąż trwa poszukiwanie ludzi pod gruzami. Iga Świątek zagra dzisiaj finał turnieju w Rzymie. Jest pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa pary jednopłciowej, a dokonał jej dziś Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie, o czym poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
1: A stało się to po orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał Urzędowi Stanu Cywilnego dokonanie transkrypcji aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Co najmniej 4 osoby zginęły, 40 zostało rannych w rosyjskich atakach na Kijów. Trwa akcja poszukiwania ludzi pod gruzami 8-piętrowego bloku, mówi burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.
3: Twierdzenia Putina, że cele są wyłącznie wojskowe, to kłamstwo. Widzimy mnóstwo zniszczonych domów, umierających cywilów. W spokojnych miastach ta wojna to nic innego niż ludobójstwo.
1: Rosyjskie uderzenia na Ukrainę trwały do rana przez ostatnią dobę.
4: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: To będzie bat na nieuczciwych deweloperów, tak Ministerstwo Rozwoju mówi o projekcie zmian w ustawie mieszkaniowej. Na portalu Dom będzie m.in. cena mieszkania, której po zawarciu umowy deweloper nie będzie mógł zmienić. A jeśli się z niej wycofa?
5: Będzie możliwe odstąpienie przez dewelopera od umowy, ale będzie musiał zapłacić nie dwukrotną, tak jak jest dzisiaj, ale 4-krotną opłatę rezerwacyjną. To ma zniechęcić przed taką spekulacją deweloperską.
1: Tłumaczy wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski, a projekt realizacji ustawy trafił właśnie do konsultacji społecznych. Awaria na wrocławskim węźle kolejowym została usunięta. Pociągi miały przez nią nawet kilkugodzinne opóźnienia i jeszcze przez kilka godzin mogą być spóźnione. Chodzi o połączenia Wrocławia z Głogowem, Legnicą, Wałbrzychem i Rawiczem. Iga Świątek zagra dziś o finał turnieju w Rzymie. Wczoraj pokonała Jessica Pegule. Podkreśla, że gra lepiej dzięki nowemu trenerowi.
6: Grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam, czego Francis oczekiwał. Przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie. Nie byłam jakby pewna. Teraz czuję się inaczej i po prostu chcę wykorzystać ten czas.
1: Na dziś wieczorem jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Na zmianę deszcz i słońce pojawiają się dzisiaj w całej Polsce. Najsłoneczniej na Lubelszczyźnie, najcieplej w okolicach Rzeszowa, 20 stopni. Burze mogą pojawić się przede wszystkim na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim, Łódzkim i w Małopolsce. Nie ma przypadkowych piosenek i nie ma tylko dobrych gwiazd muzyki. Same najlepsze i same największe gwiazdy i ich najlepsze złote przeboje mam dla was. Sunny i Bonnie M na początek. Nazywam się Jerzy Telesiński i bardzo cieszę się z tego, że jesteście dzisiaj ze mną.

Mike and the Mechanics w Radiu Złote Przeboje. Wspomniany Mike Rutherford i jego koledzy z Genesis sprzedali prawa do swoich piosenek, które nagrywali solowo, ale też do tej muzyki, którą tworzyli wspólnie w ramach zespołu. I to wszystko za ponad 300 milionów dolarów. Ładny grosz. Teraz Ville Valo i Natalia Avellone w Radiu Złote Przeboje. Natalia Avellone, czyli tak naprawdę urodzona we Wrocławiu. Natalia Siwek.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

I Love You do bólu i największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Mark Knopfler napisał w latach 80. piosenkę dla Dire Straits, ale doszedł do wniosku, że to bez sensu, kiedy będzie śpiewał ją mężczyzna.

Mężczyzna więc zaproponował utwór Tinie Turner. Nie byłam pewna, czy dziewczyna jest po prostu prostytutką, czy zwykłą tancerką, ale pomyślałam, że się na nią skuszę. Powiedziała o piosence gwiazda w roku 2004, czyli dokładnie 20 lat po premierze Private Dancer.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy Radia Złote Przeboje.
2: I mam dla Ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na Ciebie już jutro. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.

0: Fun Factory w Radiu Złote Przeboje, w którym już w niedzielę kolejny autorski program Beaty Kozidrak. Wczoraj nagród nie wygrał nikt, dzisiaj na pewno się uda. Tylko pamiętajcie, odpowiadacie na dwa pytania.
1: Witam serdecznie, pozdrawiam Złote Przeboje Radio i chciałem powiedzieć, że słowo, które mi przychodzi do głowy, to jest noc.
2: Witam, Ryszard, w związku z piosenką Żal mi tamtych nocy i dni.
3: Dzień dobry, Radio Złote Przeboje. Ja w sprawie konkursu z panią Beatą Kozidrak. Czy odpowiedź prawidłowa to jest pora dnia, noc?
4: Odpowiedź na dzisiejszą zagadkę jest inna. Warto słuchać kolejnych podpowiedzi.
0: Za co lubisz Radio Złote Przeboje i o co dzisiaj pytamy? Uwaga! Podpowiedź numer dwa brzmi: zaczyna się wraz ze wschodem słońca, a osoby lubiące tę porę dnia nazywa się skowronkami. Dwie dwójki, cztery czwórki, trzy zera. Zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i odbiornik ze ściśle limitowanej serii do wygrania o 17:30, a na odpowiedzi czekam do 17:00.

0: UB40, Kingston Town i Radio Złote Przeboje, w którym już za chwilę wracamy do największych przebojów lat 80. i 90., ale najpierw wiadomości o 15.
1: I ceny paliw, oczywiście te maksymalne na jutro, no są też to dobre informacje, a więcej w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.

0: 14 maja. Mamy czwartek, tu Radio Złote Przeboje i Dorota Wardecka, która przedstawi wiadomości.
1: Tańszy diesel, benzyna bez zmian. Znamy ceny maksymalne paliw na jutro. Kosmiczne kwoty za rok grania w ofercie dla Roberta Lewandowskiego. Już w ten weekend noc muzeów. Będzie taniej w przypadku diesla. Znamy już maksymalne ceny paliw na jutro i zgodnie z obwieszczeniem litr oleju napędowego ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 85 groszy. Cena maksymalna benzyny pozostaje taka jak dziś, to maksymalnie 6,39 za 95 i 6,98 za benzynę 98. Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie dokonał pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego, to po orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego. Już niedługo to samo stanie się w Lublinie. Zapadł w tej sprawie wyrok sądu, a wojewoda lubelski Krzysztof Komorski zamierza go wykonać.
2: Lubelski Urząd Wojewódzki będzie respektował wyroki europejskich trybunałów i polskich sądów. Ja mogę powiedzieć, że oczywiście wystąpimy o uzasadnienie wyroku, tak jak się to dzieje w każdym wypadku, natomiast ja mogę z góry zapowiedzieć, że nie planuję zaskarżania tego wyroku.
1: A sprawa dotyczy dwóch kobiet, które wzięły ślub w Portugalii. Kosmiczne pieniądze za kapitana polskiej kadry. Saudyjczycy oferują Robertowi Lewandowskiemu aż 90 milionów euro za jeden rok gry. O ofercie dla kapitana biało-czerwonych Michał Waszkiewicz.
3: Jak pisze portal WP Sportowe Fakty, najnowsza oferta za kapitana naszej kadry to absolutny obłęd. Saudyjski Al-Hilal jest gotowy zapłacić 37-letniemu napastnikowi aż 90 milionów euro za ledwie jeden sezon gry. To ponad 1,5 miliona euro za tydzień. To niewiele mniej niż w Barcelonie zarobił przez 4 lata. Takie pieniądze muszą kusić. Nawet kosztem prestiżu, który dałoby Polakowi zostanie w Barcelonie, czy transfer do Juventusu, bo takie opcje też są na stole. Mocno zainteresowany Lewandowskim jest również Chicago Fire.
4: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Już w ten weekend Europejska Noc Muzeów. Na zwiedzających w Gdyni otworzą się m.in. Niszczyciel Błyskawica i okręt podwodny Sokół, mówi Małgorzata Derlacz z Muzeum Marynarki Wojennej.
5: Będzie można zajrzeć do wielkogabarytowych eksponatów, które przez cały rok są zamknięte dla widzów. Otworzymy zdwojoną armatę 130 mm czy stanowisko dowódczo dalmierzowe z RP Wicher 2.
1: A Magdalena Jacoń zachęca, by zajrzeć do jednego z bardziej nietypowych miejsc.
6: To Muzeum Kart, największa w Polsce kolekcja prywatna kart do gry i przedmiotów związanych z tą kulturą stolikową, karcianą, brydżową.
1: Na wszystkie atrakcje w Gdyni w Noc Muzeów będzie można dojechać z zabytkowymi trolejbusami.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. 25 maja w warszawskim Teatrze Roma zabrzmi projekt Dire Straits symfonicznie. Na scenie pojawi się m.in. Kuba Badach, Marek Napiórkowski i Krzysztof Herdzin. W programie znajdą się takie utwory jak Sultans of Swing czy Brothers in Arms w orkiestrowych aranżacjach. Początek koncertu o 20.30. Przechodzimy do propozycji komedii na żywo. Już jutro będziecie mogli wybrać się na występ Rafała Sumowskiego. Komik zaprezentuje swój program Prezydent. Nie zabraknie w nim ciekawych obserwacji i dużej dawki humoru. Start zaplanowano o godzinie 19 w resorcie komedii. A w niedzielę będziecie mogli wybrać się na spacer pod hasłem Duchy Muranowa. Uczestnicy przyjrzą się śladom dawnej dzielnicy północnej oraz poznają ukryte tam historie. Zbiórka o godzinie 13 przy ulicy Stawki 10. A więcej szczegółów jest dostępnych w internecie.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
0: Będzie słońce, ale będzie też deszcz, burze. Na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim, Łódzkim i w Małopolsce najcieplej w okolicach Rzeszowa do 20 stopni, za to najpogodniej w okolicach Lublina. O zawiłościach przyjaźni damsko-męskiej i o tym, czemu niektóre żony rozwalają niektóre zespoły muzyczne, pogadamy sobie dzisiaj z Marzeną Rogalską. Tradycyjnie o 15.30 oczywiście. Jerzy Telesiński, witam Was bardzo serdecznie.

Krzysztofem Krawczykiem Goran Bregović wraz z ogłoszeniem wspólnej trasy koncertowej z Kają w tym roku wraca temat kontrowersji wokół Gorana i jego poglądów. Fala krytyki ruszyła po tym, kiedy muzyk zagrał koncert na Krymie już po nielegalnym zajęciu Półwyspu przez Rosję. Wtedy łotewskie MSW uznało to za wspieranie rosyjskiej agresji i na tej podstawie zakazało mu wjazdu do kraju. W Polsce decyzją organizatorów cofnięto mu zaproszenie na live festiwal Oświęcim w 2015 roku. W lutym 2022, dzień przed atakiem Rosji na Ukrainę, Bregović zagrał koncert w Moskwie. Wiele osób i państw odebrało to wtedy jako gest poparcia dla Kremla, zwłaszcza, że sytuacja polityczna była już wtedy zupełnie czytelna i ekstremalnie napięta. Wjazdu do kraju odmówiła mu w 2023 roku Mołdawia, a dwa lata później Łotwa.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14:30. Autopromocja.

0: Shania Twain w radiu Złote Przeboje. Dziewczyna jako ośmiolatka śpiewała w barach dla górników i drwali i w ogóle życie miała raczej takie bardziej pod góreczkę. I
1: nie wiedziałam tego o Shanai, no, naprawdę.
0: A wiedziałaś, że jej własny mąż zdradził ją z najlepszą przyjaciółką? Jej własną?
1: No, powiem ci, mój drogi, że to niestety jest częsty proceder.
0: No, są takie przypadki, nie?
1: Że tak przyjaciele lub przyjaciółki zgarniają taki gotowy towar. Że przepraszam za użycie słowa towar.
0: Nazwijmy rzeczy po imieniu, no.
1: Naprawdę, niby przyjaciółka domu, niby przyjaciel domu i tak już wie, czego się może spodziewać, bo tak doskonale zna partnera lub partnerkę swojego przyjaciela, że po prostu wie, co bierze. Już się nie wysila, żeby się tam z kimś poznać i budować swoją relację. To jest dla mnie, znaczy, nie wiem, patrz, w jaki ton poważny wpadłam.
0: Padliśmy taki tam, no, ale to słuchaj.
1: Ale Jurku, powiem ci, że nie wiem, co jest dla mnie gorsze. Właśnie taka przyjacielska zdrada niż zdrada w związku.
0: W ogóle nie.
1: Wydaje mi się, że jednak ta przyjacielska bardziej boli.
0: No i ja dlatego dobrze robię, ja się z nikim nie przyjaźnię. Z tobą, Marzenka, się przyjaźnię.
1: Właśnie,
0: tylko,
1: tak.
0: Wiesz,
1: Kicia nam pozwala,
0: my się
1: kochamy,
0: nie? Platonicznie.
1: Tak, to prawda.
0: Jak
1: Tomasz, Kicia o wszystkim wie.
0: O wszystkim wie.
1: Mój stary też o wszystkim wie.
0: W zasadzie
1: wszystko
0: my tak
1: jest...
0: jak rodzeństwo, więc tak, to taka jest tak. Bezpiecznie.
1: Tak jest.
0: Bezpiecznie.
1: Nie na odległość wprawdzie, bo czasem się przytulimy, w sensie tak, witając się, cmok tak jest i takie tam oczywiście historie, ale granic nie przekraczamy.
0: Nie przekraczamy.
1: Przepraszam, dykcja mi siada, Jurku.
0: Słuchaj, no okej, okay, ja i widzisz, na tym polega ta nasza zażyłość, że ja nawet nie zwróciłem na to uwagi, przeleciało dalej. Już
1: a zwróć uwagę, co zagramy.
0: No Modern Talking właśnie się rozkręca.
1: Modern Talking.
0: I widzisz, i tutaj jedna żona, jednego z tych panów, tak za bardzo tam te wszystkie rzeczy robiła.
1: A ona rozwaliła zespół, a idź!
0: No i
1: nie,
0: takie to
1: nie
0: są przygody gwiazd Radia Złote Przeboje. Ale śpiewają!
1: Ale poplotkowaliśmy!

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

Nigdy nie zapomnę wieczoru, kiedy rodzina zabrała moją mamę do Bristol Hippodrome, gdzie występowałem. W pewnym momencie między piosenkami powiedziałem, że jest tu dzisiaj bardzo wyjątkowa pani, a następnie poprosiłem o skierowanie na nią reflektora. Kiedy publiczność zaczęła klaskać, mama wstała i po królewsku pomachała. To był naprawdę wzruszający moment, opowiadał kiedyś Shakin' Stevens dziennikarzowi BBC. No właśnie, no. Największe przeboje lat 80. i 90. Tak nadal będzie u mnie w hurtowych ilościach. Oczywiście i teraz już Jennifer Page.

Crush, Jennifer Page w Radiu Złote Przeboje, w którym zbliża się godzina 16. O tym, że lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodów zaburzeń psychicznych, będziemy mówić punktualnie o 16.

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartek, 14 maja. Pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
1: Pierwsza w Polsce transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego dokonana w Warszawie. Coraz więcej Polaków idzie na L4 z powodów problemów ze zdrowiem psychicznym. Leśnicy policzyli, jaką powierzchnię objął pożar Puszczy Solskiej. Pierwszą historyczną transkrypcję aktu małżeństwa jednopłciowego ogłosił dziś prezydent Warszawy, a dokonał jej Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego. To wykonanie wyroków Europejskiego Trybunału i Polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Więcej o tym Tomasz Węska.
2: Mężczyźni, którzy uzyskali dziś pierwszą transkrypcję aktu małżeństwa homoseksualnego, przetrą szlaki dla innych par, przekonuje Trzaskowski, podkreślając, że także zawieszone postępowania dotyczące par jednopłciowych zostają wznowione i one również otrzymają transkrypcję swoich dokumentów. Zastrzega przy tym, że nie jest pewne, jak małżeństwa homoseksualne będą traktowane w Polsce przez urzędy czy instytucje.
3: Rzeczą zupełnie osobną jest kwestia praw i obowiązków, które tym osobom będą przysługiwać, i te prawa zostaną określone na gruncie prawa.
2: A to jest wciąż w powijakach.
1: Choć prace trwają. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o 51%. A liczba dni na zwolnieniu wzrosła o niemal 60%, wylicza Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy.
4: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej.
1: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcja na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia.
5: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: 1157 hektarów lasu objął pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Przekazali właśnie leśnicy, którzy zaczęli liczyć straty po pożarze. Służby walczyły z nim tydzień. Największe szkody ogień wyrządził na powierzchni około 400 hektarów, a tereny zniszczone przez płomienie w większości należą do Skarbu Państwa, ale leżą też na gruntach innych właścicieli. Zwiedzanie po zmroku, koncerty, gry muzealne i miejsca na co dzień niedostępne dla odwiedzających. Noc muzeum w polskich miastach odbędzie się w weekend, a w Krakowie już w piątek. Pod hasłem Muzea Łączą.
6: Tak naprawdę w tej nocy muzeum realizuje się idea muzeum, bycia razem. Miejsca, gdzie się wspólnie przeżywa, gdzie wspólnie się ogląda, i ten wymiar wspólnotowy bardzo dobrze koresponduje właśnie z hasłem tegorocznej nocy muzeum.
1: Mówi profesor Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum na Wawelu. W akcji bierze udział kilkadziesiąt instytucji, a w większości wejściówki kosztują symboliczne 5 zł.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od sceny Relax, a chodzi o spektakl Kolacja dla głupca. Ukazuje on słabości i wady bohaterów w humorystyczny sposób. W rolach głównych zobaczymy Cezarego Żaka, Bartłomieja Topę czy Małgorzatę Pieczyńską. Początek jutro o godzinie 20.30. Teraz propozycja dla miłośników komedii na żywo. Będziecie mogli wybrać się na wydarzenie Niedziela na Wesoło. Na scenie pojawi się 6 komików, którzy zaprezentują 10-minutowe programy. Dobra zabawa gwarantowana. Start o 19 w kawiarni Karot. Szczegóły są dostępne w internecie. Na koniec będziecie też mogli wybrać się na zumbę w Wilanowie. To w hali sportowej przy Wiertniczej 26A. Będzie dynamicznie i przede wszystkim z dużą dawką dobrej energii. Zajęcia poprowadzi Łukasz Grabowski. Start w niedzielę o 20.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
0: Najpogodniej na Lubelszczyźnie, najcieplej w okolicach Rzeszowa 20 stopni. Burze na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim, Łódzkiem i w Małopolsce. Spadek metabolizmu po 50 to mit. A co tak naprawdę może być przyczyną dodatkowych kilogramów, powiem o 16.30. Jerzy Telesiński, zapraszam na program Dobrze Wiedzieć. Zapraszam na dane same.

Doskonała muzyka do pracy? Wspaniałe i ciekawe gwiazdy? No pewnie, to właśnie dla was mam. Ugly Kid Joey, Cats in the Cradle przed nami. Nie mieliśmy piosenek, żeby zapełnić całą płytę, a wydawcy bardzo zależało na wydaniu albumu. Powiedzieliśmy więc, żeby się nie martwili. Pomyślałem sobie wtedy, powiedział frontman zespołu, wrzućmy Cats in the Cradle, przecież to i tak tylko zapchaj dziura. No a potem niespodziewanie sprawy potoczyły się błyskawicznie. Piosenka od razu stała się numerem jeden, nakręciliśmy teledysk, zaproponowali nam wspólną trasę koncertową z Ozzym Osbornem i z grupą Motorhead. Mogliśmy podróżować po całym świecie, a ja przecież nie przypuszczałem, że kiedykolwiek opuszczę Kalifornię.

0: autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.

0: Lucia McNeil w Radiu Złote Przeboje w listopadzie skończyła 52 lata. O tym, że metabolizm po 50 wcale tak naprawdę nie zwalnia, jak wielu się wydaje, właśnie teraz wam powiem.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Istnieją badania, które dowodzą, że metabolizm nie zmienia się znacząco między 20 a 60 rokiem życia. Nie jest to drastyczna zmiana biologiczna, ale zmiana okoliczności życiowych, kiedy mniej się ruszamy i mamy inne nawyki niż wcześniej. W czasie, gdy poziom testosteronu u mężczyzn spada o około 1% rocznie po 30 roku życia, u kobiet obserwuje się znaczny spadek poziomu hormonów w stosunkowo krótkim czasie. To właśnie zmiany hormonalne są odpowiedzialne za utratę masy mięśniowej u kobiet i zwiększoną wrażliwość na spożycie węglowodanów. Wszystko to prowadzi do tego, że kilogramy zaczynają się gromadzić, szczególnie w okolicach talii. Nie oznacza to jednak automatycznie, że każda kobieta zacznie przybierać na wadze po 40. Jeśli wie, jak temu zapobiec, nie musi się tak stać. Poza tym, nigdy nie jest za późno, żeby zacząć coś ze sobą robić.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Dziś jeszcze mogą się pojawić deszczowe chmury, zwłaszcza w zachodniej i północno-zachodniej Polsce. Jutro również może miejscami przelotnie padać, ale przede wszystkim niemal w całej Polsce możliwe jutro burze z silnym wiatrem. Za to na termometrach już nieco więcej, bo maksymalnie do 22 stopni. Na A4 utrudnienia w stronę Wrocławia i Katowic na jezdni na wysokości Magnuszowic przewróciła się ciężarówka. Tutaj noga z gazu.
0: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Celine Dion w Radiu Złote Przeboje, w którym Beata Kozidrak codziennie o 12.30 opowiada o swoich ulubionych złotych przebojach lat 80. i 90. Po 17.00 nagrody, teraz pora na trzecią dzisiejszą podpowiedź konkursową.
1: To tytuł jednej z pierwszych piosenek Baimu. Choć utwór ukazał się dopiero na płycie The Very Best of Baim, wydanej w latach 90.
0: Skupcie się, czekamy na dwie odpowiedzi. Po pierwsze, o jaką piosenkę pyta Beata Kozidrak i po drugie, za co lubisz Radio Złote Przeboje? 2 2 4 4 3 0 na telefony czekam tylko do 17. O 17.30 ogłaszam, kto wygrywa zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i radio z limitowanej konkursowej.

0: Copacabana i Barry Manilow w Radiu Złote Przeboje. Tu, proszę, jak czas zasuwa, prawie 17. Już za chwilę wiadomości.
1: I informacja prawie sprzed chwili. Dyrektor muzeum w Wilanowie odwołany. Z jakiego powodu? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Słuchacie Radia Złote Przeboje. Jest czwartek, 14 maja. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
4: System kaucyjny może wykluczać osoby z niepełnosprawnościami. Dyrektor muzeum w Wilanowie odwołany. Jak zmieniać system żywnościowy od szkół po domy seniora? O tym dyskutują dziś eksperci w Krakowie. System kaucyjny w obecnym kształcie może wykluczać część osób z niepełnosprawnościami, alarmuje Fundacja Polska Bez Barier. Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim konstrukcji cyklomatów i sposobu korzystania z nich. Szymon Kępka.
5: Najwięcej uwag dotyczy wysokości wrzutni, które w wielu urządzeniach są umieszczone powyżej wysokości metra i wyżej. To sprawia, że osoby poruszające się na wózkach często nie są w stanie samodzielnie oddać opakowań. Problemem bywa też konieczność zgniatania butelek przed zwrotem i obsługa dotykowego menu, mówi Maciej Augustyniak z Fundacji Polska Bez Barier.
6: Brak dostępności po prostu wyklucza ludzi. Dostępność jest po to, żeby wszystkie osoby mogły korzystać.
5: Ministerstwo Klimatu przyznaje, że dostępność systemu wymaga poprawy i apeluje do operatorów o dostosowanie urządzeń.
4: Paweł Jaskinis został odwołany z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, przekazała szefowa resortu kultury Marta Cienkowska. Powodem odwołania było złamanie przez dyrektora umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych muzeum oraz programu jego działania i naruszenie dobrego imienia instytucji, podała minister, a to pokłosie imprezy techno zorganizowanej na dziedzińcu. Były skargi na hałas i niszczenie przyrody. Wątpliwości wzbudzał także fakt, że dobro wspólne, jakim jest zabytkowy pałac i park, można wynająć i organizować tam komercyjne imprezy. Kilka godzin temu z dyrektorem pałacu rozmawiał nasz reporter.
7: No, dziedziniec stoi. Nie. Trawa była już wydeptana wcześniej przez turystów. Po okresie suszy i bardzo mroźnej zimie i rekultywacja jest naszym sukcesem, bo zrobi to firma, która wyprodukowała koncert.
4: A kilkadziesiąt minut po tej rozmowie dyrektor pałacu pełniący tę funkcję od 24 lat został zdymisjonowany. Eksperci rozmawiali dziś w Krakowie o tym, jak zmieniać system żywnościowy od szkolnych stołówek po domy seniora. Na Wawelu spotkali się badacze dwóch europejskich projektów – Plan Eat i Feast. Jeden skupia się na dzieciach, drugi na seniorach.
8: Projekty są odrębne, ale cel jest wspólny, mówi profesor Ewa Kopczyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierowniczka polskiego zespołu projektu Plan Eat.
9: Jeden z nich zajmuje się dziećmi, drugi z nich zajmuje się osobami w wieku starszym. Natomiast one mają bardzo podobny cel.
8: W krakowskich szkołach badacze testują m.in. sposoby na oswajanie dzieci z dietą roślinną. Z kolei pod Łodzią seniorzy poznają nowe smaki i uczestniczą w kulinarnych warsztatach. Chodzi nie tylko o zmianę codziennych nawyków, ale też o stworzenie systemu żywienia, który będzie bardziej odporny na kryzysy, zdrowszy i dostępny dla różnych grup społecznych.
4: A dyskusji o zmianach w systemu żywienia przysłuchiwała się Paulina Nawrocka.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Najburzliwsze opady dzisiaj na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskiem, Łódzkiem i w Małopolsce. Najcieplej w okolicach Rzeszowa 20 stopni, a najpogodniej na Lubelszczyźnie. Przedostatni raz w tym tygodniu. Już za chwilę w Radiu Złote Przeboje nagrody w związku z tym, że swój program ma na naszej antenie Beata Kozidra. Koniecznie ze mną zostańcie. Nazywam się Jerzy Telesiński, trzymam za was kciuki.
10: Radio Złote Przeboje.
11: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Down Under i Man at Work w Radiu Złote Przeboje. Hit, który niespodziewanie stał się nie tylko popularną piosenką patriotyczną w Australii, ale też zajął wysokie miejsca na listach przebojów na całym świecie. I chociaż piosenka jest skoczna i jest wesoła, to niesie za sobą też głębszą refleksję. Refren w dużej mierze opowiada o wyprzedawaniu Australii. To piosenka o utracie ducha, o plądrowaniu przez chciwych ludzi, przyznał wokalista formacji Colin Hay. Ostatecznie jest to jednak duma z kraju, ale nie w sposób nacjonalistyczny, bez wymachiwania flagami. W tej piosence chodzi o coś więcej. No uwaga, kochani, teraz to Caro Emerald będzie śpiewać, ale potem to już nagrody w zabawie z Beatą Kozidrak. Zostańcie ze mną.

0: Kim Carnes i Betty Davis Eyes w Radiu Złote Przeboje, w którym dzwonię do naszej słuchaczki Ewy z Gdyni. Witam cię, Ewa, dzień dobry.
1: A, dzień dobry. I nawet wyciągnęliście mnie, bo przysnęłam przez tę pogodę. Bardzo dobrze, już się budzę. Wstaję o 6:02, słucham rano.
0: I jak wrażenia?
1: Super. Jesteście moim wsparciem w pogodę i niepogodę. Także to jest super. Lubię was. Wiem, że macie taką pracę, że się musicie uśmiechać etatowo, no bo trudno być budzikiem nieprzyjemnym. Ale macie wtedy taką pozytywną energię, która jest poza tym. Jest to naturalne, jest to fajne i bardzo to was cenię. Także nawet reklamy mogę znieść.
0: Bardzo się cieszymy. A jeszcze jak do tego dorzucimy nagrodę od Beaty Kozidrak, to w ogóle będzie nieźle, co?
1: No nie powiem, że odstańcie z kotem w ramionach jakiś mały.
0: Jak się kotek nazywa?
1: Jest Pusia i jest Malina, zwana czasami Zouzą, zależnie od okoliczności.
0: Dziewczyny, wujek Jurek was ściska w futra, kochane. To wiesz, ja no, nawet mógłbym już nie pytać o to, jak brzmi dzisiejsze hasło i oddałbym ci tę nagrodę, ale jednak muszę, bo jeszcze się ktoś na nas obrazi, że tu, wiesz, jakaś kocia szajka nam się odpala. Dlatego zapytam cię, jak brzmi dzisiejsze hasło?
1: Oczywiście chodziło o rano.
0: No pewnie, że chodziło o rano. Gratuluję serdecznie. 3 dziewczyny, 2 nagrody. Jak wy się tym podzielicie?
1: Puszeczkę jedną, drugą, a sobie przygarnę resztę.
0: Przygarniesz zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i nasze radio z limitowanej konkursowej edycji. To już są twoje nagrody.
1: Dzięki serdeczne i to niezależnie od nagród. Jesteście naprawdę fajni, niech wam tak zostanie. Nagrody ekstra, ale jeszcze raz mówię, fajne, że jesteście, uściski dla całej załogi, niech wam
0: bardzo
1: tak zostanie.
0: Dziękuję.
1: Ten poranny, pozytywny stosunek do życia.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia dla ciebie i dla dziewczyn. Wszystkie czworonogi i wszystkie dwunogi pozdrawiam serdecznie i przypominam, już w najbliższą niedzielę autorski program Beaty Kozidrak na naszej antenie. Jutro o 12:30 jej opowieści o największych przebojach lat 80. i 90. No i przez cały dzień. Najpierw podpowiedzi jutro i nagrody do wygrania. A jakże.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
1: Złote Przeboje w drodze.
3: Burze czekają nas jutro i mogą przejść praktycznie przez całą Polskę. Dziś też jeszcze może przelotnie popadać deszcz, przede wszystkim w zachodniej Polsce. Jutro do 22 stopni maksymalnie. Na A4 uważajcie na odcinku między węzłami Kleszczów-Łany. Nadal mogą tu jeszcze być utrudnienia po zderzeniu trzech ciężarówek. To na jezdni w stronę Wrocławia.
1: Twoje radio Złote Przeboje.

Another Brick in the Wall w Radiu Złote Przeboje Floydzi, no i klasyka, klasyka, klasyka. Jak takie gwiazdy z takim długim stażem ze sobą wytrzymują? Tomek Brel obiecał, że wyjaśni te kwestie, jeśli chodzi o panów z grupy Kombi, ale to będzie już po 18. Największe przeboje lat 80. i 90. Zostańcie z nami koniecznie. Show me.

0: Tych złotych przebojów można by słuchać bez końca. Za chwilę 18 i wiadomości sportowe, co nieco o pogodzie. Za kilka minut też zaczynamy całą muzykę, czyli program, w którym zdarzyć się może absolutnie wszystko.
1: Yes! It is not that funny. Let's go.

0: Właśnie minęła 18:00, w Radiu Złote Przeboje za chwilę zaczynamy całą muzykę. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
1: Sport w 30 sekund.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Janik Sinner pokonał Andrija Rublowa 6-2, 6-4 i awansował do półfinału turnieju tenisowego w Rzymie. Włoch wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi i poprawił tym samym rekord Nowaka Dżokowicza. Lider światowego rankingu jest też o 2 zwycięstwa od tego, by zostać pierwszym Włochem, który zwyciężył w Rzymie od pół wieku. Madonna, Shakira i BTS wystąpią w przerwie meczu finałowego Mistrzostw Świata, który zostanie rozegrany 19 lipca w New Jersey, zapowiedziała FIFA. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca.
1: Pogoda.
0: W nocy w wielu miejscach deszczowo, od południa przez Dolny Śląsk aż po centrum. Na termometrach w nocy od 4 na zachodzie, najcieplej w okolicach 9 będzie w centrum i na Śląsku. Piątek deszczowy i burzowy, popadać może wszędzie. Dłuższe chwile ze słońcem tylko na północnym zachodzie. A na termometrach od 15 stopni w okolicach Koszalina, 20 w Warszawie i Łodzi, 18 w Małopolsce, najcieplej 21 w okolicach Tarnowa. No a my zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje, czyli tradycyjnie program, w którym zdarzyć się może absolutnie wszystko. Na pewno będą gwiazdy, na pewno pojawi się też kilka niedyskrecji, no i na pewno też będę miał bardzo dobre wiadomości dla wszystkich fanów Beaty Kozidrak. Zaczynamy w takim razie. Tomek Gryl, witajcie, teraz Ricky Martin.

pięknie. Leon Rimes i Can't Fight the Moonlight w Radiu Złote Przeboje. Kawałek, który jest dowodem na to, że niektórych tytułów nie należy tłumaczyć. No bo jak pewnie niektórzy pamiętają, piosenka znalazła się w filmie Coyote Ugly, który to tytuł został nie wiedzieć czemu przetłumaczony na Wygrane Marzenia. No ale przed laty, dawno, dawno temu, podobna rzecz była z filmem Dirty Dancing. Na plakatach był przecież wirujący seks. Nie wiadomo dlaczego. Za kilka minut panowie, którzy spotkali się przed laty w szkole, to były jeszcze lata 60. zespół Kombi. No a teraz artysta, który nie tak dawno koncertował u nas, no i to był jeden z tych koncertów, który będziemy pamiętać pewnie do końca życia. Lionel Richie.

0: Zespół, który jest niewątpliwie fenomenem. Panowie poznali się jeszcze w latach 60. gdzieś na szkolnym korytarzu. No i grają do dzisiaj Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński. Zespół Kombi. Kiedyś pamiętam, z Grzegorzem Skawińskim rozmawialiśmy na niełatwe tematy, no bo wyobraźmy sobie, że dwóch facetów spędza znaczną część roku ze sobą w trasie. Czy zdarzają im się ciche dni? Czy muszą od siebie odpocząć? Zadałem kiedyś to niełatwe pytanie, no i posłuchajcie, co Grzegorz Skawiński odpowiedział.
1: Absolutnie. Jesteśmy tylko ludźmi. Często mamy ciche dni, tak zwane. Potrafimy się do siebie nie odzywać. Na szczęście przez ten cały czas nigdy nie pokłóciliśmy się na tyle mocno, żeby nasze drogi się gdzieś tam rozeszły. Jednak wspólny cel kontynuowania pracy w ogóle w zespole Kombi, czy ENA, czy Skywalker, czy nawet na moich solowych projektach, gdzie ciągle gra też Waldek na basie. Myślę, że to jest dobre i nie ma powodu tego zmieniać.
0: Coś mi się wydaje, że takich historii będzie dzisiaj zdecydowanie więcej w programie Cała Muzyka.

Bill Withers w Radiu Złote Przeboje, wcześniej Natalie Imbruglia, która prócz pasji wokalnych zdradza również talenty aktorskie. No w końcu pamiętamy jej brawurową rolę w filmie Johnny English u boku Rowana Atkinsona. No i Natalie Imbruglia koncertuje do dzisiaj, jeszcze w maju, na przykład dwa koncerty, Norwegia i Finlandia. Miejmy nadzieję, że prędzej czy później trafi do nas.

0: auto promocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
2: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Parajska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
1: Złote przeboje w drodze.
4: Silny wiatr w porywach do nawet 70 km na godzinę. W czasie burz to czeka nas jutro. W większości regionów może zagrzmieć, a jeszcze dziś możliwy przelotny deszcz, przede wszystkim na zachodzie. Trzy osobówki zderzyły się na autostradzie A6 na trasie Szczecin-Kijewo-Szczecin-Dąbie. To 23 km autostrady. Uwaga na jezdni w stronę Gdańska.
1: Twoje radio Złote Przeboje.

Ależ to był wielki hit Coco Jumbo w Radiu Złote Przeboje i Mr. President. Aż chciałoby się dośpiewać Coco Jumbo i do przodu, jak to było w pewnym filmie. Obiecałem bardzo dobre wiadomości dla fanów Beaty Kozidrak, czyli naszej nowej redakcyjnej koleżanki. No w sumie codziennie, moi drodzy, Beata Kozidrak opowiada o największych hitach lat 80. i 90., wielkich przebojach zespołu Baim i swoich solowych. Włączcie koniecznie Radio Złote Przeboje jutro o 12.30, no i poznacie kolejną niezwykłą historię. A przy okazji Beaty Kozidrak, no to też zapraszam na nasz radiowy kanał na YouTubie. Tam rozmowa Piotra Jaworskiego właśnie z Beatą Kozidrak. Beata, jakiej nie znaliście. Czwartkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, a z Beatą Kozidrak, tak swoją drogą, za chwilę słówko zamienimy. Spróbujemy zajrzeć do jej garderoby przed koncertem.

0: Ależ ja tego dawno nie słyszałem. The Stranglers w radiu. Złote przeboje i Golden Brown. Pięknie. No a ja obiecałem, że zajrzymy do garderoby tuż przed koncertem Beaty Kozidrak. Kiedyś, pamiętam, pobawiliśmy się w nasze radiowe niedyskrecje. No i zadaliśmy Beacie Kozidrak pytanie, czy miewa jakieś koncertowe zachcianki.
1: Wiesz, ja mam naprawdę sporo ludzi obok, którzy ze mną pracują, współpracują. Ja nie muszę się o nic martwić. Wiesz, jeśli chcę, jest catering, którym wcześniej organizatorzy się zapoznają. Ja o to po prostu nie dbam. Chcę, żeby było to czy tamto. Więc to jest. No, najważniejsze jest dla mnie jedno, żeby w garderobie było dobre oświetlenie, czyli specjalne takie lustro, które zawsze ze mną jeździ. Wiesz, moja makijażystka, ubrania, żeby to się wszystko zgadzało. A o resztę nie muszę się martwić, wiesz.
0: Tyle Beata Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Przy okazji przypominam, jutro o 12:30 kolejna niezwykła opowieść Beaty Kozidrak o największych przebojach lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje.

0: muzyczne plany na czwartkowy wieczór wspaniałe. Za chwilę między innymi Budka Suflera. Pojawi się też Edyta Bartosiewicz. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
1: Sport w 30 sekund.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Kokogov pokonała Rumunkę Sorana Kirstę 6-4-6-3 i awansowała do finału turnieju tenisowego w Rzymie. Amerykanka po raz drugi z rzędu wystąpi w finale zawodów na Foro Italico. Przed rokiem w decydującym meczu uległa Jasmine Paolini. W drugim półfinale wieczorem Iga Świątek zmierzy się z Eliną Świtoliną. Davide Ballerini wygrał w Neapolu 6. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. To pierwsze włoskie zwycięstwo w tegorocznej edycji. 400 metrów przed metą kolarze zaliczyli kraksę, w której ucierpią m.in. Dylan Groenewegen.
1: Pogoda.
0: Piątek deszczowy i burzowy, popadać może właściwie wszędzie. Dłuższe chwile ze słońcem tylko na północnym zachodzie. Na termometrach od 15 stopni w okolicach Koszalina, przez 20 w Warszawie i Łodzi, 18 w Małopolsce, a najcieplej 21 będzie w okolicach Tarnowa. W nocy w wielu miejscach deszczowo, popada od południa przez Dolny Śląsk aż po centrum. Na termometrach od 4 stopni na zachodzie, przez 6 na północnym wschodzie, najcieplej w okolicach 9 będzie w centrum i na Śląsku. No a teraz pojawi się prognoza muzyczna, która wyjątkowo dopisuje. Za kilka minut Madonna i jeden z jej największych przebojów lat 80. Zamienimy na pewno słówko z Edytą Bartosiewicz, a teraz zespół, który mimo, że pożegnał się ze sceną, no to panowie udowodnili, że nie ma czegoś takiego jak emerytura dla muzyka. Budka Suflera.

0: Madonna w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej Budka Suflera i Takie Tango. To jeszcze z okresu, kiedy w Budce śpiewał Krzysztof Cugowski. I kiedyś, pamiętam, z Krzysztofem Cugowskim rozmawialiśmy na temat ich determinacji przed laty, czyli jak konsekwentnie dążyli do celu.
1: Ja myślę, po pierwsze, tak, że mimo wszystko u nas odległość między początkiem naszej kariery a czymś poważnym była tak gigantycznie duża, że myśmy byli tak zdeterminowani, że to pozwoliło ominąć różne rafy. Oczywiście rafy się zaczęły, kiedy już ten sukces został odniesiony, prawda? Myśmy w 75 roku odnieśli gigantyczny sukces artystyczny. Finansowego nie, no bo wtedy, prawda, nasz ulubiony ustrój to nie zajmował się takimi głupstwami jak sukces komercyjny. Ale sukces artystyczny był gigantyczny. Myśmy mieli wtedy po 24 lata, Romek i ja, dwóch kolegów pozostałych byli młodsi i to dla nas był faktycznie, wszystkim lekko palma odbiła.
0: Krzysztof Cugowski w Radiu Złote Przeboje. Czwartkowa cała muzyka, za chwilę Murray Head, no a teraz pieśń, która swego czasu pojawiała się na każdej imprezie. Rapture.

0: Murray Head w Radiu Złote Przeboje i Jedna noc w Bangkoku. Za chwilę Edyta Bartosiewicz w programie Cała Muzyka. Edyta Bartosiewicz, która co prawda nie w Bangkoku, a w Londynie przeżyła niejedną noc i nie jeden dzień. Zresztą o jej wyjeździe kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy i okazało się, że to był wyjazd pełen przygód.
1: Spotkanie na przykład z wietnamską mafią, wiesz, albo Hindus, który mnie zamknął na całą noc w basemencie. Czy już sądziłam, że nie przeżyję tej nocy, że mnie ukatrupi. Naprawdę, spotkałam mnóstwo ciekawych ludzi. Nawet taki, wspięłam się po drabinie pewnego rodzaju kariery. Zaczynałam jako kelnerka w jakiejś sieciówce. Tam bardzo dobrze mi szło. Naprawdę. Miałam swoich klientów, którzy przychodzili, tylko chcieli być obsługiwani przeze mnie. Potem byłam shop assistant takiego Sika. Nie, no mówię ci, to był wulkan jakichś wydarzeń. Śpiewałam w Borscht & Cheese z takim moim quasi narzeczonym.
0: Edyta Bartosiewicz w Radiu Złote Przeboje. No, musimy o tym kiedyś porozmawiać nieco dłużej. Na razie słuchamy.

0: Zespół Level 42. W planach na dzisiejszy wieczór mam dla was jeszcze m.in. Kim Wild, pojawi się też Cutting Crew i pewna niezwykła historia związana z jednym z ich największych przebojów.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
1: Autopromocja.
2: To jest radio Złote Przeboje.

Cutting Crew w Radiu Złote Przeboje. Kiedyś pamiętam, w jednej z książek znalazłem niezwykłą historię. Otóż podobno lekarze w Wielkiej Brytanii, kiedy ten utwór jest nadawany w radiu, przerywają na 3 minuty wszystkie czynności wykonywane przy pacjentach. No, tytuł zobowiązuje, czyli umarłem w twoich ramionach. I just died in your arms tonight. W każdej pracy są dziwaczne zwyczaje, nie ma co ukrywać. A skoro o pracy mowa, no to za kilka minut pojawi się mój ulubiony cykl, czyli Moja pierwsza praca. O zajęciach przed śpiewaniem dzisiaj opowiadam zespół Big Day. To za kilka minut, teraz Bob Marley.

0: Kim White i Kids in America w Radiu Złote Przeboje. Kiedyś pamiętam, Kim White w jednym z wywiadów opowiadała, jak to z dnia na dzień, kończąc college, następnego dnia podpisała kontrakt i wszyscy dookoła niej mówili, że kiedyś będzie sławna. No, postanowiła sobie to wziąć do serca. Obiecałem historię pod tytułem Moja pierwsza praca, czyli jakież to dziwaczne zajęcia przed śpiewaniem wykonywały gwiazdy znane i lubiane. Dzisiaj zespół Big Day. Proszę bardzo.
1: Moją pierwszą pracą była praca w sklepie z okularami słonecznymi. I trwała bardzo krótko, ponieważ jakoś za chwilę zespół Big Day się zaczął rozkręcać i okazało się, że właściwie no, nie mam czasu po prostu, nie mam czasu na pracę.
2: A ja byłem KOWcem. Pracowałem w Domu Kultury 2 lata. Może tak, jakoś tak, nawet na pół etatu. Chodziło po prostu o taką opiekę nad zespołami, organizację koncertów, także, ale byłem też od wszystkiego. Oczywiście musiałem umieć przykręcić rurkę, zmienić grzybek w kranie, żarówkę, świetlówkę, jakieś takie półkonserwatorskie prace robiłem przy okazji tego, ponieważ jestem elektronikiem, więc przy okazji zatrudniono mnie jako elektryka.
0: No, takie opowieści można snuć bez końca. Za chwilę Albano i Romina Power w Radiu Złote Przeboje, a po 20:00 nasza radiowa strefa gości. No i takich właśnie historii na pewno nie zabraknie.

Czas już na wspaniałych gości programu Cała Muzyka. Jak zwykle wieczorową porą plotkujemy sobie ze znanymi i lubianymi. Dzisiaj prawdziwa legenda, bo bez jego piosenek polska muzyka wyglądałaby zupełnie inaczej. Marek Dutkiewicz, czyli autor m.in. piosenki Jolka Jolka. Za chwilę porozmawiamy.

0: Moi drodzy, pora już na fantastycznych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj dżentelmen, bez którego polską muzykę no chyba trudno sobie wyobrazić, bo w końcu największe kultowe polskie przeboje to jego dzieło. No i po tym barokowym wstępie pojawi się nazwisko, które znamy wszyscy. Marek Dutkiewicz. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Witam serdecznie. No takie wstępy to ja bardzo sobie miszuję. Bardzo dziękuję za taką rekomendację.
0: A dalej będzie tylko lepiej, bo na pewno połapiemy się dzisiaj za słówka z mistrzem słowa. Teraz padnie słowo, którego ja powiem szczerze, prywatnie nie lubię, bo tak mi się wydaje, że jest nadużywane. Ale w tym konkretnym przypadku pasuje chyba jak ulał. Czy pan się czuje legendą?
1: Czy ja wiem, czasami spotykają mnie takie komplementy, ale jeśli moglibyśmy zejść ewentualnie z tych górnych pięter, no to panie Tomku, może jednak Marek i panie Tomku, Tomek z drugiej strony, rozumiem.
0: Cała przyjemność po mojej stronie. Dlaczego ja o tą legendę pytałem? Krzysztof Krawczyk, któremu podobne pytanie zadałem, powiedział: Tomek, daj spokój. Romuald Lipko stwierdził przez grzeczność, że nie zaprzeczy. Maryla Rdowicz po chwili namysłu stwierdziła, że jak nie ja, to kto? To tak wyważone stanowisko.
1: Tak, Romek Lipko miał poczucie swojej wartości, ale chyba jednak to nas łączyło. No bo jednak no trochę tego powstało. Jeśli chodzi o Romualda, no to przez całe, ja wiem, 40 lat chyba naszej współpracy staraliśmy się, żeby to, co wspólnie nagrywamy, to, co wspólnie wytwarzamy, to miało jednak pewną jakość. Jeśli tyle utworów przetrwało, powiedziałbym już ze dwie epoki, no to chyba mieliśmy rację, no i być może ta legenda nie jest tak do końca nieuzasadniona. Mm-hmm.
0: Ja muszę zapytać o jedną rzecz. Co się czuje w momencie, kiedy 700 tysięcy młodych ludzi, co najważniejsze, śpiewa Jolkę? Mówię o tym pamiętnym Woodstocku.
1: No ba. Od tej pory na różnych spotkaniach autorskich jeszcze pada czasami takie pytanie, oczywiście, co się czuję, no to ja rozkładam ręce, ale też mówię, że ten szczyt kariery, który teoretycznie przynajmniej powinien być zawsze przed nami, no to na pewno mam za sobą, ponieważ no nie uda się zebrać takie audytorium, na pewno nie. Mhm. Ostatnio już przeżyłem taki moment wzruszenia, kiedy podczas koncertu Sanach na festiwalu w Gdańsku, ona zresztą z własnej inicjatywy, jak się okazuje, postawiła na Jolkę, odśpiewała to z Felicjanem Andrzejczakiem, no i razem z nimi odśpiewało to teoretycznie skromniejsze audytorium, ale jednak 40 tysięcy osób i wszystkie znały tekst na pamięć. To jest niesamowite.
0: To jest naprawdę niesamowite. O Jolce dzisiaj na pewno jeszcze porozmawiamy, ale mam takie wrażenie, że dzisiaj też pojawią się tematy, o których ani filozofom, ani fizjologom się nie śniło. Żeby podłożyć jakiś taki podkład pod następne pytanie, to muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz. No bo tak, szara rzeczywistość PRL-u. Co się czuło w momencie, kiedy się lądowało za oceanem? Bo wtedy Stany chyba jawiły się jako kraj leżący zupełnie na innej planecie.
1: No fakt, ja już miałem za sobą pierwszy taki debiut rozdziewiczający, rzekłbym, mianowicie podróż do Szwecji i to było mocne przeżycie. No wyjście wtedy w inny świat, przejście przez to takie magiczne okno, to wiem, że dla wielu osób było szokiem. Ja pamiętam, że Grzegorz Stróżniak, lider grupy Lombard, w wieku 30 lat bodajże po raz pierwszy wychylił się za żelazną kurtynę do Berlina. No, Berlina Zachodniego chyba wtedy. No i pamiętam, że wrócił naprawdę z lekka taki oszołomiony. Natomiast tak, ja miałem przyjemność przez parę miesięcy mieszkać w Kalifornii, zaproszony przez mojego przyjaciela, malarza, grafika Marka Majewskiego. I to była końcówka lat 70. Wspaniałe to takie lato miłości, to już było daleko za nami, ale jednak w San Francisco spotykało się osoby, które no, z trudem, ale mogły sobie przypomnieć tamte czasy i ten klimat jeszcze gdzieś tam wisiał w powietrzu i no, było to naprawdę niesłychane doświadczenie. Ja pamiętam na przykład koncert zespołu The Who, którzy powstali z niebytu wtedy, jeździli z ogromnymi sukcesami po Stanach. i na ich koncercie, na dobrą sprawę, znaczy z dali nadjeżdżając, przyjeżdżając, zbliżając się do tego stadionu, widać było tę chmurę dymu nad nim, no i to nie był dym papierosowy. Przynajmniej nie był dym pochodzący z wytworów
0: klasycznych.
1: Tytoniowych, tak? I na dobrą sprawę właśnie to wystarczyło tam się inhalować tym powietrzem, żeby wejść w taki stan lekkiego oszołomienia. Ja pamiętam, że podczas tego koncertu, ponieważ Grateful Dead była taka legendarna amerykańska kapela, która występowała w pierwszej części, i obok mnie tam na trybunie siedział taki kolega owinięty w poncho meksykańskie, on się przespał cały ten pierwszy koncert, tę pierwszą część, ale kiedy się ocknął, kiedy właśnie Anglicy zaczęli bębnić w swoje bębny, to wydobył z zakamarków takie wielkie cygaro, łypnął i poczęstował mnie. Także życzliwość ludzi na tym koncercie nie miała granic, a swoją drogą wydaje mi się, że spuchu po raz jeszcze kolejny wstał z niebytu i gdzieś jeszcze koncertuje. Nie mam pojęcia, tylko po prostu kto ocalał jeszcze z tego pierwszego składu.
0: No a takich historii będzie dzisiaj zdecydowanie więcej. Jak to już zdążyliśmy ustalić, legenda polskiej muzyki Marek Dutkiewicz dzisiaj jest gościem programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Marek Dutkiewicz. Obiecałem, że porozmawiamy o najsłynniejszym utworze, czyli o Jolce. No, porozmawiać musimy, bo historia jest, tak mi się wydaje, trochę podobna do historii innej kobiety, a mianowicie Baśki. Bo Robert Gawliński, pamiętam, przyznał, że na początku Baśka zupełnie inaczej wyglądała, była szybciej grana. Jolka też zwolniła na późniejszym
1: tak,
0: etapie.
1: To prawda, drogi Tomaszu. W momencie, kiedy miałem pomysł właśnie na taką balladę, dostałem kompozycję od Romualda, która nie różni się, jeśli chodzi o nuty, od tej Jolki, którą znamy, ale była no, przynajmniej dwa, a może nawet trzy razy szybsza. To był taki bardzo zwarty, króciutki, chyba trzyminutowy kawałek. I ja musiałem przezwyciężyć szereg przeszkód. No, najpierw przekonać go, że jednak może ballada. Potem przekonać go do tekstu. No i tutaj wspominam zawsze, no, pozwolę sobie jeszcze raz.
0: Ten test, tak?
1: Tak, to jest z niej zdrowie anonimowej recepcjonistki z hotelu Polonez w Poznaniu, której zaproponowałem, że zasugerowałem Romkowi, że może po prostu daj jej ten tekst do przeczytania, jeszcze nie było muzyki. No i ona samym słowem się wzruszyła i w tym momencie Romuald chyba uwierzył, że jednak warto wdepnąć na tę dziwną ścieżkę, nieco osobliwo. No przeranżowali to oczywiście, mnie Tek Jurecki bardzo skutecznie tam pomagał. No, drugim problemem był Felicjan Andrzejczak, ponieważ to była pierwsza budki sesja z nim. I nie byliśmy pewni, czy on udźwignie to wyzwanie, ponieważ ta noc komety, o której wspomniałeś, a także Czasołowiu, to były dwie inne kompozycje Romka, opatrzone moim tekstami. No i ta sesja zaowocowała trzema takimi chyba jednak dosyć konkretnymi utworami. Mhm. I okazało się, że tak, że Felicjan, ja do końca nie jestem pewien, czy on wiedział, o czym on śpiewa, ale to może nie było najistotniejsze, ponieważ podołał naprawdę. Do Jolki podszedł dwa razy. To się nazywają takie take-ity, czyli te podejścia. I każdy był świetny, także właściwie mogliśmy, każdy z nich mogliśmy zagospodarować. A potem, no tak jak mówię, taka dobra gwiazda chyba świeciła nad tym projektem, ponieważ potem zajął się tym Piotrek Kaczkowski, dostał do rąk gorącą taśmę, no wtedy jeszcze nikt nie rejestrował tego inaczej niż na taśmie, wąskiej taśmie magnetofonowej. Docenił ten numer. Przez cały tydzień, od poniedziałku do soboty, puszczał ten utwór bez słowa komentarza. Mhm. Nikt nie kojarzył głosu Felicjana z budką, także zagotowało się, telefony się grzały, o ile wiem, ale z pokerową twarzą Kaczkowski wytrzymał do soboty i dopiero w sobotę powiedział: państwo dzwonią, państwo się pytacie, państwo nie wiecie, co to za nagranie. Jolka, pamiętasz, no to jest nowy singiel budki Suflera. No, a reszta, jak mówię, to już jest historią. Mhm.
0: A propos historii, to właśnie niezwykłych opowieści związanych z tym, z tą piosenką jest więcej, bo wiem, że po Warszawie albo krążył, albo krąży nadal małżonek Jolki.
1: Faktem jest, że tenże prawdziwy czy fikcyjny małżonek tej prawdziwej czy fikcyjnej Jolki sprostował tylko jeden detal. Powiedział: co to? Autobus, arabów, najwyższy...
0: Mikrobus.
1: Najwyższy to był mikrobus, tak.
0: O. No dobrze, zostawiamy to w takim razie, choć pewnie do Jolki jeszcze dzisiaj wrócimy, ale tak się zastanawiam nad jednym. Co też się stało na przestrzeni lat, że dawniej piosenka mogła mieć 7 minut, a obecnie 3 to jest maksimum? Czy taka historia jest w ogóle do opowiedzenia w 3 minuty? Jakakolwiek historia jest do opowiedzenia w takim czasie?
1: Chyba nie. No, w swoim czasie Robert Janowski zrobił mi taki prezent. Powiedział: słuchaj, nagrałem Jolkę, wiesz, na nowo. Będziesz zadowolony. Po czym dopadłem do tego nagrania, okazało się, że jednak nie będę zadowolony, ponieważ wyciął mi wstęp i końcówkę, w związku z czym ta historia nie miała specjalnego sensu, bo to jednak jest jakaś opowieść, która się zaczyna, turla i kończy. No, ale to... Ale powiem ci, że wiesz, to... Sytuacja z takimi bardzo krótkimi w swoim czasie singlami miała miejsce już lata temu, podczas choćby tej wielkiej inwazji brytyjskiego rocka. Single wtedy nie miały chyba więcej niż 3 minuty. Pamiętam, że nagranie zespół The Animals, House of the Rising Sun, który miał 4 minuty, to było sensacją. Nieco później na przykład zespół Queen, Bohemian Rhapsody, to tam chyba 10 czy 12, to jakiś niesłychany był to, ta mini opera, niesłychane było to przedsięwzięcie. A teraz to wygląda tak, że te jednak mainstreamowe stacje, nie będę pokazywał palcem, to nie zwracają specjalnej uwagi na wartość tekstu choćby, czy przesłanie jakiekolwiek, jeśli w ogóle może takie być. Po prostu liczy się ten czas, a im krócej, tym lepiej. Poniżej 3 minut już jest fantastycznie, ponieważ po prostu te pieśni muszą wypełnić określony czas, pozostawiając maksymalnie duży czas na reklamy. No, tak to z grubsza wygląda. No, więc upycha się kolanem te pieśni, a co w środku, no nie do końca to jest interesujące dla nich.
0: Tak. My ten czas wypełnimy pasjonującą rozmową. Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę urządzimy sobie dość niezwykły eksperyment.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla Was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Próbuję sobie wyobrazić taki eksperyment myślowy, że Jolka skomponowana jest na przykład w Stanach i po takim przeboju, no to chyba do końca życia można by tam żyć z Tantiem. W Polsce
1: owszem,
0: chyba nie bardzo.
1: Owszem,
0: czy się
1: owszem Tomaszu. Nie, nie, nie, nie. Cieszę się, że dotknąłeś tego tematu, ponieważ oczywiście z powodu sukcesów, no nie tylko Jolki, ale no jeszcze parę tych pieśni ciągle żyje, ciągle zgranych, z czego jestem oczywiście dumny. Ciągle jestem posądzany o jakieś niebywałe, no, tylko skryte bogactwo. No nie jest to prawda. Ja zawsze przywołuję tutaj film, który rozbawia mnie do łez. Podkreślam, do łez. Mianowicie był sobie chłopiec. Hugh Grant gra tam spadkobiercę jedyne kolędy, którą napisał jego ojciec. I on prowadzi naprawdę wytworne, luksusowe, nawet żebym playboyskie życie, bazując wyłącznie na tych tantiemach. Otóż. No być może w tamtych stronach jest to realny powód do szczęścia.

0: i do, tak jak mówię, no, trybu życia, jaki tam jest prezentowany, ale nie tu, ale nie tu, ale nie tu. To więc to jest, oczywiście o tyle to jest krzepiące, miłe i gdzieś tam dające taką ostrogę do twórczości, że po prostu nie da się osiąść na laurach. No, już nie mam takich tendencji ani ciekawości. Pukają różni ludzie, zupełnie nowi wokaliści, i to jest wspaniałe, że ciągle można coś nowego wytworzyć. Problem oczywiście jest kolosalny, jak dotrzeć do publiczności, jak dotrzeć do odbiorców, ponieważ no, w swoim czasie było to znacznie, znacznie prostsze, ponieważ jeśli jakiś utwór spodobał się na antenie, no to ewentualnie na przykład zaistniał na festiwalu. Tych anten było niewiele, stacji telewizyjnych było, nie wiem, bodajże dwa kanały były. No i dotarcie w tym momencie do odbiorców, którzy mogli ten utwór docenić, a nawet pokochać, było genialnie proste. Teraz nie jest. To jest właśnie chyba ten główny problem. Jeśli chodzi o nagrywanie, no to się to generalnie uprościło. No. Każdy na dobrą sprawę może nagrać, bardzo przyzwoite nagranie wytworzyć w kuchni swojej albo w łazience. Mm. No ale jeśli chodzi o, tak jak mówię, o publikację tego, o popularyzację, no to już jest cienko.
1: Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Tak sobie myślę, że za każdą piosenką stoi jakaś historia. Czy prawdą jest, że ostatni grosz wyzwalał w słuchaczach na koncertach odruch dzielenia się pieniędzmi, które lądowały na scenie?
0: No fakt, tak. No widzę, że, drogi Tomaszu, naprawdę przewertowałeś stosowną literaturę. Ale to prawda. Oczywiście trudno powiedzieć, kto wpadł pierwszy na pomysł, żeby, nawiązując do tytułu pieśni, rzucić jakimś bilonem na scenę, ale potem to weszło w krew publiczności i w momencie, kiedy brzmiały pierwsze takty tego utworu na koncertach, no to zaczynał się sypać grat monet. Czasami takich chudych, a czasami grubszych, i właśnie taka chyba, nie wiem, jakaś potężna, załóżmy 5-złotówka trafiła w swoim czasie w łuk brwiowy perkusisty, który zalał się krwią. Trzeba było chyba przerwać koncert, opatrzyć go, i na wszelki wypadek od tej pory Budka przed tym utworem zakładała na głowie takie kaski motocyklowe z goglami, i to też było takie dosyć symptomatyczne, bo wiadomo, że zaraz ten grosz zabrzmi. Tak, no nie mogę tutaj, korzystając z okazji, nie pokłonić się po raz nie pierwszy Jankowi Borysewiczowi. To jest jego solówka, wspaniała moim zdaniem, taka historyczna, powinna przejść do kanonu takich solówek rockowych.
1: Dzisiaj kawał historii polskiej muzyki, tak jak powiedziałem, za każdą piosenką stoi jakaś niezwykła historia, niezwykła opowieść, ale skoro mowa o czasach słusznie minionych, to tak sobie myślę, że dobrze ten czas oddaje Szklana Pogoda. Jak ten tekst powstał?
0: No wiesz, od czasu do czasu, co kilka miesięcy, dzwoni ktoś z jakiejś stacji telewizyjnej i mówi: panie Marku, gdyby pan był tak miły i kilka słów o Szklanej Pogodzie. Po czym podjeżdżają, zawożą mnie pod dom na Wawrzyszewie, gdzie spędziłem ładne kilkanaście chyba lat życia, i pytają, stawiają tam pod tym blokiem kamera, mikrofon: panie Marku, co pana zainspirowało do napisania tej piosenki? No więc ja się uśmiecham, ponieważ ten blok, mimo że już w tej chwili jest odświeżony, pasteloza to się nazywa, odświeżanie tych takich bloków, ale nie jest piękniejszy, ani otoczenie, niestety, w związku z czym, no, na dobrą sprawę wystarczy się rozejrzeć, no. Blok ten miał i ma ciągle 11 klatek schodowych, no więc jest dosyć podługowatym budynkiem i, prawdę mówiąc, jest równie obrzydliwy dziś, jak kiedyś. Pamiętam taki niepowtarzalny hałas, no i niestety odór sypów, bo się sypywało te śmieci w ten sposób właśnie, że wychodziło się na klatkę, otwierało się ten syp i sypało się tam do środka, nie selekcjonując, broń Boże, tych śmieci, nie. Szklana Pogoda, tak, bo od czasu do czasu niestety przeżywam bolesne zderzenie z rzeczywistością, ponieważ nieuczciwi handlarze wyrobów monopolowych przyswoili sobie ten szyld, no ale przy pomocy, mam nadzieję, dzielnych prawników zwalczymy te inwazje.
1: Marek Dutkiewicz dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę połapiemy się za słówka.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: Dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda, czyli Marek Dutkiewicz, autor tekstu między innymi kultowej Jolki. A propos tekstów, a propos muzyki, kiedyś pamiętam czytałem dylematy pod tytułem co pierwsze, muzyka czy tekst? Marek Dutkiewicz pisze do muzyki czy odwrotnie, jak to jest?
1: Na ogół muszę się zmagać z kompozycjami, to nie jest takie łatwe zadanie, to nie jest taki wdzięczny język, z całą miłością oczywiście dla polszczyzny, ale kiedyś zastanawiałem się nad tym, bo to wiesz, na różnych spotkaniach autorskich pada bardzo często to pytanie, to jednak kilka tekstów było w pierwszej linii, jednak były najpierw teksty. Winno do nieba, tekst, tak. Chodź po malej mój świat, najpierw tekst, owszem. Szklana pogoda, najpierw tekst. Grzegorz Stróżniak, co prawda, przystrzygł mi dosyć boleśnie refren, ale już dawno mu to wybaczyłem. Jolka, Jolka, pamiętasz? No nie, to jest do muzyki. Potem myślę o jakichś takich większych. Ale jak gwiazd, jednak najpierw była muzyka. Co jeszcze? Za ostatni grosz, najpierw muzyka. No i na ogół jednak najpierw jest muzyka. Prawda jest taka, że mało kiedy kompozytor potrafi sobie poradzić skutecznie z tekstem. Seweryn Krajewski miał i mam nadzieję, że ma ciągle ten talent. Niestety opuścił nasze strony i tam próbuje, mam nadzieję, że skutecznie robić karierę w Kalifornii. A na ogół kompozytorzy jednak próbują troszkę brutalnie dopasować swoje pomysły do tekstu, więc z dwojga złego wolę jednak najpierw dostać taki szkic muzyczny.
0: Jak to jest, nazwijmy to górnolotnie, z jakby całym procesem twórczym? Bo ja pamiętam, jak to Romuald Lipko mi opowiadał, że zawsze czuł, że coś się zbliża i wtedy zamykał się z instrumentem i faktycznie po chwili był przebój. Czy na ciebie też te teksty spływają? Jak wygląda akcja porodowa?
1: Nie. Znaczy, jeśli chodzi o Romualda, to on miał niewiarygodną łatwość pisania takich przebojowych utworów. Myślę, że gdyby w swoim czasie odnalazł się w świecie, to naprawdę zrobiłby ogromną karierę. Moim zdaniem on nawet nie był do końca rockmanem. Po prostu pisał rzeczy wspaniałe, popowe. Czasami oczywiście gdzieś tam je przyozdabiała swoją taką energią Budka Suflera, ale na przykład Izabela Trojanowska, Urszula czy Zdzisława Sośnicka, no to są wszystko wielkie śpiewaczki, wielkie panie, jednak śpiewające pop, które wiele mu zawdzięczały. To nie miejmy złudzeń. Nie, u mnie to wygląda po prostu tak, że ja to traktuję po prostu profesjonalnie. Oczywiście jest konkretne zlecenie, trzeba coś takiego napisać, a bywa, że na przykład ten utwór już gdzieś tam nabiera kolor w studiu, no to po prostu trzeba usiąść i go wytworzyć. Nie czekam na te natchnienie. Choć jest tak, że po prostu czasami gdzieś jakiś pomysł mnie dopadnie gdziekolwiek, choćby w kinie na przykład jakiś fragment dialogu. No kiedyś to trzeba było notować, teraz po prostu można to wyszeptać do komórki i potem korzystać z tej bazy.
0: Takie mam wrażenie, że dzisiaj szykuje się w Radiu Złote Przeboje wieczór niezwykłych opowieści. Mam chyba kolejną, bo powiem szczerze, jestem pod wrażeniem podróży, o której czytałem, podróży do Katmandu. Podobno nie mogliście się zdecydować, czy jechać pierwszą klasą, czy drugą.
1: No naprawdę, Tomaszu, gratuluję. Głębokie sięgnięcie do źródeł. To nie do końca tak było. To znaczy, ta podróż dzieliła się na dwa odcinki co najmniej. Razem z kolegą startowaliśmy z New Delhi i wtedy nie byliśmy pewni, do granicy nepalskiej pociąg miał nas dowieźć. I wtedy nie byliśmy pewni, jaką klasę wybrać. Wydawało nam się, że różnica między pierwszą a drugą jest minimalna. Tu się myliliśmy. I wylądowaliśmy w tej drugiej klasie w pociągu, który był, powiedziałbym, bardzo, ale to bardzo przeludnionym pociągiem. Powiem tylko ci i państwu, że że w przedziale takim, no, klasycznym przedziale, gdzie zwykle mieści się 6 do 8 osób, to tam osób było 18. I na szczytem szczęścia było wywalczenie sobie miejsca na półce, żeby tam się zrzemnąć ewentualnie. Byliśmy w całym zresztą wagonie, nie tylko w przedziale. Byliśmy jedynymi białymi kolegami. Cała reszta to była ludność lokalna, hinduska. Odziana dosyć skąpo, nie do końca wymyta. Także podróż była, powiedziałbym, no, pełna różnorodnych wrażeń. Ale kiedy już następnym razem korzystaliśmy z hinduskich kolei państwowych, no to zażyczyliśmy sobie pierwszą klasę. Wtedy się okazało, że poza nami z kolei w całym wagonie nie ma nikogo, a ten przedział wygląda jak cela więzienna. To był zakratowany zarówno przy oknie, jak i przy drzwiach i był pomalowany taką jednolitą, szaro olejną farbą, więc to takie było trochę inne wrażenie. Ale już do samego Katmandu, z granicy, powiózł nas wesoły autokar. Tam była taka Birgacz, to się miasteczko nazywało, i tam była taka stacja, wielki plac był zastawiony różnymi autokarami, każdy z nich miał za zadanie dotrzeć do Katmandu. I my z kolegą wybraliśmy autokar z dumnym napisem Stereo Bus, licząc na jakąś przyzwoitą podróż muzyczną. No i okazało się, że owszem, w autokarze było urządzenie, było odtwarzacz kasetowy po prostu, podłączono dwóch takich mikrogłośniczków i tych kaset były 3 albo 4 z fragmentami soundtracków hinduskich. No i to było dosyć bolesne doświadczenie. Całe stado wesołych tak hipisów razy na nie podróżowało. Bardzo żeśmy protestowali przeciwko takiemu nagłośnieniu, ale kierowca powiedział, że this is stereo bus, you have paid for stereo music, you have to listen and enjoy it. No i po prostu trzeba było zrobić drobną zbiórkę pieniężną, żeby wyłączył wreszcie tę muzykę. Na szczęście, ale podróż była o tyle emocjonująca, że autokar nie był pierwszej świeżości. Nie wiem, jak działały hamulce, ale na pewno były ogromne luzy na kierownicy, bo akurat nieopatrznie przesiadłem się do przodu. No i po drodze widzieliśmy naprawdę kilka takich rdzewiejących wraków na dole, dobrych parędziesiąt metrów niżej od naszej szosy. No niewykluczone, że też były to autokary stereobasy, no, trudno powiedzieć.
2: Ja się tak uśmiechnąłem, ponieważ przypomniała mi się historia z tych wakacji, jak to byliśmy z rodziną w Chorwacji, płynęliśmy na wyspę Hvar i też było nagłośnienie.
1: Dziwne, żeśmy się nie spotkali, Tomaszu.
2: I jakież było moje zdziwienie, kiedy usłyszałem z głośników: jesteś szalona, płynąc na wyspę Hvar w Chorwacji.
1: Słuchaj, Janek Wołek opowiadał mi, że był kiedyś w Wietnamie i nagle usłyszał tamże, w wykonaniu lokalnej kapeli, pieśń Jolka, pamiętasz, nie wiem, czy łamaną polszczyznę, nie mam pojęcia, i podobno zadzwonił właśnie do Romualda, który podobno zupełnie się nie zdziwił, wzruszył ramionami i powiedział, no a czemu nie w Wietnamie? No niestety wpadł wtedy na pomysł, że produkować wódkę Jolka, pamiętasz, i to była bolesna, dramatyczna i chyba nie do końca przemyślana decyzja.
2: Marek Dutkiewicz dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Podróżujemy po całym świecie, no ale wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. No właśnie, za kilka minut wrócimy muzycznie do Polski.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
2: To już 21 w Radiu Złote Przeboje, o tej porze jak zwykle strefa gości. Dzisiaj nie bójmy się tego słowa użyć, prawdziwa legenda polskiej muzyki, czyli Marek Dutkiewicz. Największe przeboje polskiej muzyki to jest właśnie jego dzieło, przynajmniej jeżeli chodzi o teksty. I za chwilę o tym porozmawiamy.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości wspaniały Marek Dutkiewicz, z którym podróżujemy muzycznie po całym świecie. Byliśmy za oceanem, byliśmy w Katmandu. Dobrze, teraz wracamy do Polski.
1: Tym razem odwiedzimy Poznań, bo tak sobie myślę, że tamtejszy hotel Polonez był dość zasłużony, jeżeli chodzi o show biznes. Małgorzata Ostrowska opowiadała, że to właśnie tam odbył się najdłuższy Sylwester, który rozpoczął się po świętach Bożego Narodzenia, a skończył tak na Trzech Króli. Czy Marek Dutkiewicz był obecny na tym Sylwestrze?
2: Na tym nie, natomiast mam takie mętne wspomnienia Sylwestra Krakowskiego, który nie mógł się skończyć. Ledwo tylko się zaczął. Nie wiem, czy trwał aż tak długo, ale pół tygodnia, myślę, że to spokojnie jednak gdzieś on miał miejsce. W Poznaniu natomiast, tak, Hotel Polonez naprawdę powinien mieć przynajmniej jakąś taką tablicę pamiątkową murowaną, ponieważ no, było ulubionym miejscem spotkań choćby kapel rockowych. Ja pamiętam, czy też z trudem sobie przypominam taki moment, kiedy tam się spotkały Manam, Republika i Budka Suflera.
1: O
2: no
1: matko.
2: I słuchaj, współczuję personelowi, tak czy owak, ale prawdę mówiąc, z pewną taką życzliwością jednak nas tam traktowano, na zasadzie może jakiejś takiej szczególnej turystycznej atrakcji. No i to, co należy wspomnieć, to nieistniejące już niestety studio na Marcinkowskiego, gdzie właśnie choćby powstały pierwsze nasze nagrania z Urszulą, no i ta sesja, o której wspominałem, z Felicjanem, czyli właśnie Noc Komety, Jolka, pamiętasz, i Czasołowio.
1: Jak gdzieś znalazłem informację, że w hotelu Polonez jest teraz akademik. Także być może imprezy dalej się tam odbywają. Szalone. No dobrze, ale skoro tak po hotelach się przemieszczamy, to słyszałem, że po wizycie w jednym z hoteli z kolei w Bydgoszczy powstało Słodkiego Miłego Życia. Tak było, czy coś pokręciłem?
2: Nie, chyba nie. Chyba nie pokręciłeś. Znaczy, nie jestem pewien, że akurat Słodkiego Miłego, ale pierwsze nagrania. Na pewno z takich bardzo pogodnych pieśni Królowie Życia oto mogli wtedy tam powstać. Listopad, Bydgoszcz, Hotel Brda. Naprawdę to nie jest miejsce, za którym się tęskni. Zwłaszcza o tej porze roku. Ale tak się złożyło, że akurat tam mnie zaprosili koledzy z zespołu Kombi. Wtedy jeszcze wyłącznie przez jedno i na końcu. I tam powstały te pierwsze nagrania. Nie, Słodkiego Miłego Życia trochę później. Sławek Łosowski twierdzi, że gdzieś kompozycja powstała podczas trasy nawet nie rosyjskiej, tylko radzieckiej chyba jeszcze wtedy. I właśnie poczęstował mnie tym swoim wytworem muzycznym. Bardzo od początku rokującym. Oni mieli właśnie tylko jedno zastrzeżenie, bo ja już wtedy napisałem im ze słowem życie w tytule dwie piosenki, czyli właśnie Królowie Życia, Linia Życia, ale akurat Słodkiego Miłego Życia wydawało mi się na tyle atrakcyjnym tytułem, że ich przekonałem. No i jak wiemy, na szczęście przekonałem.
1: Dzisiaj wieczór niezwykłych opowieści. Ja powiem szczerze, bardzo się ubawiłem, jak czytałem historię, jak to przyjechałeś na sesję nagraniową początkującej wtedy Urszuli i właściwie minąłeś się z nią na korytarzu, a potem zacząłeś pytać, gdzie jest gwiazda.
2: No tak, Ula wyglądała dosyć skromnie wtedy, rzekłbym. A Romuald odgrażał się, że no, za chwilę będziemy mieli tutaj nową gwiazdę na miarę co najmniej Izabeli Trojanowskiej. Co więcej, nie miałem zielonego pojęcia, że to nie jest debiutantka, tylko że to już jest osoba, która zdobyła złoty samowar na Festiwalu Pieśni Rosyjskich w Zielonej Górze, bo był taki w swoim czasie festiwal. Na szczęście nigdy tam osobiście nie zawitałem. A może nie, ale może to byłoby jakieś fascynujące doświadczenie. I Ula no była chyba trochę stremowana podczas tej pierwszej sesji. I pamiętam, że no, Budka rządziła w Poznaniu, bo dosyć ostro. Był wydelegowany specjalny taksówkarz, który akurat wtedy pojechał do Pyreksu, bo były takie sklepy, gdzie za dewizy, bony dolarowe na przykład można było kupić różne towary od dżinsów po whisky kończąc. No i właśnie przywiózł butelkę whisky, Urszula przyjęła trochę do organizmu tego płynu, rozluźniła się i te dwie pierwsze piosenki były na tyle atrakcyjne dla nas, na tyle jakby tutaj zaspokajały nasze ambicje, to że stwierdziliśmy, że będziemy z nią pracować. Dmuchawcy przyszły nieco później, Malinowy Król jeszcze później, ale ta sesja chyba zaważyła na tym, że zdecydowaliśmy się, że stawiamy na nią skutecznie.
1: Ja się tak zastanawiam, czy teraz jest przyjęte, że autor tekstu uczestniczy w sesji nagraniowej, czy to tylko twoja metoda pracy?
2: Na dobrą sprawę to jeśli numer rokuje, jeśli jestem do niego przywiązany, jeśli uważam, że nagranie będzie gdzieś tam cieszyć nie tylko mnie, no to staram się być podczas sesji. Ja wychodzę z założenia, że jeśli nie pomogę, to nie zaszkodzę. Mhm. I bardzo często jednak takie niepewne spojrzenie za szyby do reżyserki powoduje, że można, nie wiem, komuś przyklasnąć albo coś podpowiedzieć. Także no, jeśli tylko mam czas, jeśli tylko mogę, jeśli tylko nie wymaga to jakiejś szalenie dalekiej podróży, no to zawsze jestem.
1: Dzisiaj Marek Dutkiewicz jest w Radiu Złote Przeboje. A za chwilę urządzimy sobie muzyczny kącik wzrokowca.
3: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje wspaniały Marek Dutkiewicz. Skoro już wątki związane z Urszulą nam się pojawiły, to pamiętam, jak to rozmawialiśmy i przyznała, że po latach nie ma większego problemu ze słuchaniem się. Natomiast jak widzi teledyski z tamtych lat, to nie może na siebie patrzeć. Jak to jest, że muzyka może niespecjalnie się zestarzała, natomiast klipy to już zupełnie inna epoka? Jak to jest
1: możliwe? Tak. Masz rację oczywiście. Czasami odświeża się te nagrania jeszcze cyfrowo na przykład, no ale w niczyim interesie nie leży odświeżanie klipów. I pomijając to, że one są takie dosyć przaśne, jeśli chodzi o realizację, kolor, nie wiem, na cały klip wypada tam, nie wiem, może 6 sklejek, w związku z czym trudno powiedzieć, żeby jakaś porywająca dynamika tam występowała. No tak, no to się na nie się patrzy z takim sentymentalnym rozbawieniem jednak. Natomiast tak, muzyka znacznie wolniej się jednak starzeje, jeśli ona była nagrywana w profesjonalnych studiach, w takich przyzwoitych warunkach.
0: Dzisiaj Marek Dutkiewicz w Radiu Złote Przeboje. Takie mam wrażenie, może trochę się mylę, ale wydaje mi się, że dawniej teksty powstawały trochę inaczej, bo jak czytałem twoją książkę, no to czasami poród trwał całą noc. Zacytuję z pamięci, świt zastawał nas przed południem. Tak sobie myślę, że zostawiliście kawał zdrowia w tych tekstach.
1: No bywało różnie, wiesz, to nie jest taka, nie jest reguła. Ja prawdę mówiąc, wspominasz jakąś tam przygodę jeszcze z niepamiętnych czasów jakoś z Januszem Krukiem, pisaliśmy tak windę do nieba. Ja próbowałem, prawdę mówiąc, kilka razy, bazując na doświadczeniu swojego organizmu, wytworzyć coś pod wpływem jakichś środków odurzających, ale efekt poranny na ogół nie był jednak mimo wszystko wartych starań, więc chyba mimo wszystko jednak dobrze jest, no niezależnie od tego, czy ktoś pisze nocą, bo są osoby, które na przykład lubią taką ciszę i wokół siebie, czy rano, bo ewidentnie umysł jest oczywiście świeższy, a też, wiesz, czasami jest taki fenomen, że jednak umysł pracuje naprawdę podczas snu. I czasami, jeśli masz jakiś taki problem, nie wiem, logistyczny, nie musi to dotyczyć tekstu, może to oczywiście być, wiesz, jakieś takie zadanie bojowe, gdzie jechać z rodziną na wakacje, to słuchaj, to rano ta zagadka jest rozwiązana. To naprawdę nie mówię rzeczy takich nieoczywistych, ale to faktycznie tak funkcjonuje.
0: Że one się same rozwiązują czasami, tak, to też przerabiałem. Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, autor tekstów niezwykle lirycznych, poetyckich, pełnych głębi, przestrzeni, ale znalazłem parę osobliwych aktów twórczości. Na przykład Popijemy, Popłyniemy z muzyką Romualda Lipko, który to utwór, no, wymyka się ogólnemu kanonowi. Nie ukrywam, że chciałbym poznać historię powstania tego tekstu. Kto kogo namówił?
1: Nie wiem, czy się wymyka. No to znaczy, chyba jednak Romek, bo miał ambicję właśnie, żeby gdzieś zaistnieć trochę na innym polu muzycznym.
0: Bo to zespół Weekend.
1: Zespół Weekend, tak. Wtedy zresztą w czasach, kiedy ten utwór powstał, to chyba no, będący na takim ogólnokrajowym topie, nie wyłącznie wśród fanów muzyki disco polo. A ja chciałem oczywiście też czasami taką klasyczną, biesiadną piosenkę popełnić. I mam wrażenie, że nawet to, co wytworzyliśmy wspólnie, nie było najgorsze. No niestety zespół Weekend troszkę się zamotał w poszukiwaniu producenta. To ta wersja, którą znamy bądź nie znamy, to jest, nie wiem, to trzecia czy czwarta. I prawdę mówiąc, to, co Romek na początku zaproponował, coś, co było dosyć proste, ale takie pełne takiej pozytywnej energii, no chyba by bardziej się przysłużyło tej pieśni. Mm-hmm. Ja naprawdę tak czy owak, jeśli chodzi o tekst, to podpisałem nazwiskiem i biorę na siebie pełną odpowiedzialność, aczkolwiek oczywiście no to nie jest taka umoralniająca piosenka i ona chyba namawia właśnie do spędzania w sposób nad wyraz niezdrowy weekendowej nocy.
0: Dlatego nie będziemy więcej o tym mówić. Zakończymy...
1: Jest taki, przepraszam, taki cytat jeszcze. Nie ma jak zdrowy sport. Właśnie to się tak właśnie chyba kończy. Taka puenta. No, powiedzmy przewrotna.
0: Na zakończenie złożymy hołd tradycji. Tradycja rzecz święta. Podobno tradycją wywiadów, które udzielasz, jest to, że po każdym dzwoni do ciebie oburzona żona pewnego znanego krakowskiego rysownika i satyryka z pretensjami, że zgubiliście jej dziecko przed laty. Pierwszy raz zadzwoniła 10 lat po tym wydarzeniu. Czy ja dobrze pamiętam?
1: No tak, to znaczy to jest przypadek, który dotyczy osoby, której niestety nie masz na świecie, tak czy owak. Wieloletnia żona Andrzeja Mleczki, która miała pretensję, że ja wspominam taką przygodę, może opowiem, o co chodzi, bo nie wszyscy chyba wiedzą. Kiedyś, za niepamiętnych czasów, kiedy jeszcze córka Andrzeja Mleczki była bardzo, bardzo małym dzieckiem, bodajże rocznym, Andrzej mieszkał u swoich teściów w Bronowicach na skraju Krakowa. No, kiedyś zaproponował mi taką wyprawę w okolice, ponieważ zamierzał kupić był jakąś działkę. Zamierzał zainwestować swoje honorarium w ziemię. Była zima, powiedziałem, proszę cię uprzejmie. Zapakowaliśmy to dziecko do sanek, no i udaliśmy się na przechadzkę wśród takich białych, przypruszonych śniegiem pól, gawędząc. No i przy jakiś taki szmat drogi już przebyliśmy, stanęliśmy pod lasem, rozejrzeliśmy się, popatrzyliśmy na sanki, a tam dziecka nie było. No i co więcej, w tej takiej białej pustyni za nami też nie było śladu, żeby gdzieś to się dziecko mogło podziać. No, ruszyliśmy do tyłu, okazało się, dziecko leżało w rowie, z lekka już przysypane śniegiem. I jeden z nas wziął sanki pod pachę, drugi, wiesz, tę małoletnią córeczkę. Kopnęliśmy się do domu, sanki do sieni, dziecko do wanny. Nic się nie stało. No, milczeliśmy o tej historii, bo nie sądziliśmy, żeby się spotkała z entuzjazmem.
0: Nie ma się czym chwalić.
1: nie, bardzo nie. Ale po paru latach chyba nie wytrzymałem i właśnie podczas jakiejś takiej audycji, nocnej audycji, opowiedziałem tę historię i wtedy właśnie okazało się, że wśród nielicznego grona słuchaczy tej audycji jest właśnie matka dziecka, żona Andrzeja, która właśnie zrobiła mu karczemną awanturę. Okej, minęło znów parę lat, naprawdę. Ja znów w zbliżonych okolicznościach opowiadam. Ciągle ta historia wydawała mi się dość zabawna. Może tylko mnie. No i okazało się, że znów wyśledziła to. To taki radar matczyny, powiedziałbym. Także Andrzej powiedział, dajże sobie spokój, chłopie. Z tymi anegdotami. No i to by było na tyle. Dziecko już jest dorosłym dzieckiem. Chyba Andrzej już jest dziadkiem dzięki aktywności. W związku z czym mam nadzieję, że nikt z rodziny Mleczków nie słucha w tej chwili audycji Złote Przeboje.
0: Tak się zastanawiam, ile to jeszcze takich nieodkrytych historii ma w zanadrzu Marek Dutkiewicz, nasz dzisiejszy gość. Czy umawiamy się na następny raz?
1: Z największą przyjemnością. Tomaszu, czuję się niesłychanie dowartościowany.
0: Cała przyjemność po mojej stronie. Pięknie dziękuję.
1: A mogę jeszcze na zakończenie hasło, które towarzyszyć powinno nam w tych czasach?
0: Oczywiście.
1: Czasy ponure? Chronimy kulturę.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w roli głównej zespół, który chyba na trwale zmienił polską muzykę. Dorobek imponujący. 10 płyt, 6 składanek, albumy koncertowe i ścieżki dźwiękowe do filmów. Nie mówiąc już o tym, że lider tego zespołu, czyli Kuba Sienkiewicz, też ma na swoim koncie kilka płyt solowych, jak również role filmowe. Zapraszam.

0: położę na tym.
1: Chyba bez cienia przesady można powiedzieć, że w latach 90. cała Polska oszalała na punkcie tekstów i muzyki zespołu Elektryczne Gitary. Wystarczy wspomnieć pierwszy koncert zespołu w Krakowie, na który to koncert przybyło pół miasta. Jeden z członków zespołu Elektryczne Gitary wspominał w wywiadzie, że to wyglądało jak u Beatlesów. Oczywiście historia muzyczna zaczyna się nieco wcześniej. Swego czasu rozmawialiśmy na temat początków z Kubą Sienkiewiczem. Czy to była pasja? Czy zabawa?
2: Myślę, że to była pasja od początku. Jednak ja interesowałem się piosenką autorską od czasów licealnych i jak trochę tych śpiewających autorów posłuchałem, takich jak Klejf, Kelus, Kaczmarski czy Wały Jagiellońskie, to zapragnąłem sam tak pisać. I stąd te piosenki się w ogóle wzięły też i u mnie. Przez parę ładnych lat pisane wyłącznie do szuflady. A potem zacząłem je pokazywać ludziom coraz więcej. Ludzie sobie spontanicznie kopiowali moje domowe nagrania. No wreszcie w 1989 roku powstał zespół Elektrycznej Gitary, a wcześniej na przykład brałem udział w takich rzeczach jak Orkiestra na Zdrowie Jacka Klejfa. 87 rok to był. Wcześniej w 86 dołączyłem jako gitarzysta solowy do formacji Niepodległość Trójkątów Andrzeja Zęczewskiego, który akurat chwilowo bez dubu funkcjonował właśnie pod tym szyldem, pod tą nazwą. Także miałem takie doświadczenia właśnie regowe i autorskie, a swoje piosenki próbowałem wykonywać w różnych konwencjach folkowych, kabaretowych, punkrockowych, nowofalowych. No ostatecznie uformowało się coś takiego jak Elektryczne Gitary, które właściwie zakładały, że będzie to piosenka wieloznaczna, z wieloznacznym tekstem, niedopowiedzianym do końca, z dość prymitywną, nawet surową oprawą muzyczną, która miała podkreślać ten efekt wieloznaczności.
1: Taki był muzyczny plan. Oczywiście nim Kuba Sienkiewicz stał się rozpoznawalnym autorem wieloznacznych tekstów, sięgał również po repertuar innych.
2: Sięgaliśmy nie tylko po swoje piosenki, ale i po takich autorów, którzy dla nas byli ważni. No, Jacka Klejfa śpiewaliśmy, sięgaliśmy po autorów zagranicznych, jak chociażby Paul McCartney czy Lou Reed. No inspirowali nas zagraniczni piosenkarze, szczególnie na przykład Raymond Davis, zespół The Kings. Myśmy parę piosenek Kingsów wykonywali w naszym repertuarze, bo też ja żyłem w takim poczuciu, że jest właśnie taka piosenka angielskojęzyczna, dość inteligentna, często zaangażowana społecznie, czy zaangażowana artystycznie, jak właśnie The Kings czy The Beatles. Wierzyłem, że można to jakoś przeszczepić na nasz grunt, że można w miarę właśnie inteligentnie, a jednocześnie dynamicznie wykonywać piosenkę autorską. I w roku 80 usłyszałem Wały Jagiellońskie. I myślę sobie, tak, to jest potwierdzenie mojego myślenia, że tak można. Dlatego od tego momentu próbowałem właśnie coraz bardziej takiej oprawy, dynamicznej oprawy muzycznej i dlatego w końcu powstały Elektryczne Gitary, myślę.
1: Ale zapewne nawet sam Kuba Sienkiewicz nie spodziewał się, że na początku lat 90. cała Polska będzie nuciła jego teksty.
3: Idzie żołnierz z długimi włosami, WSW go goni, ale ja miach, noś, długie włosy jak my.
1: Kuba Sienkiewicz dzisiaj w niezwykłej muzycznej podróży przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. No właśnie, już przy okazji 25-lecia, które obchodzone było jakiś czas temu, Kuba Sienkiewicz twierdził, że czas płynie dla niego zupełnie inaczej.
2: 25 lat minęło, oczywiście nie powiedziałbym, że szybko, bardzo dużo się działo wtedy. Praktycznie każdego roku wydawaliśmy jakąś płytę, albo Elektryczne Gitary, albo jakieś moje solowe projekty i muszę powiedzieć, że dzięki takiemu bogactwu wydarzeń i różnych rzeczy, które działy się przez te 25 lat, ten czas mijał bardzo powoli, no bo jednak jak się dużo dzieje, no to się rozciąga. Jednocześnie ja nie odpuszczałem tej swojej praktyki lekarskiej, w związku z tym miałem jakby podwójne życie zawodowe, nie mówiąc o osobistym, no ale to zostawmy. Natomiast sprawy zawodowe rzeczywiście mi się rozdwoiły i ten czas się rozciągnął.
1: No właśnie, o czym jeszcze nie wspominaliśmy, to Kuba Sienkiewicz przecież równolegle z byciem wokalistą wykonywał zawód lekarza. No i aż prosi się zapytać, jak pacjenci reagowali, kiedy wchodzili do jego gabinetu.
2: No czasami chorzy nie bardzo się tym interesują, bo oni są skupieni na własnym problemie zdrowotnym. Natomiast rodziny pacjentów rzeczywiście rozpoznają mnie i najczęściej reagują w taki sposób, że widzę, że pan doktor już nie śpiewa.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż z Kubą Sienkiewiczem o służbie zdrowia, o śpiewaniu i o muzyce. Na pewno jeszcze będzie dzisiaj spora.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj niezwykła muzyczna podróż przez kilkadziesiąt lat muzyki. Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić polski show biznes bez zespołu elektrycznej gitary, no i oczywiście bez Kuby Sienkiewicza.

0: położę na tym.
1: Początki zespołu Elektryczne Gitary giną gdzieś w mrokach dziejów, ale znalazłem niezwykłą informację, że panowie umówili się, że to będzie jesień 89. No i postanowiłem sprawdzić u źródła, jak to z tym umawianiem się było.
2: Tak, jestem w stanie to wytłumaczyć nawet. W roku 89 powstał pomysł na nazwę zespołu.
1: Naprzód Brzany.
2: Naprzód Brzany konkurowało z elektrycznymi gitarami, ale ostatecznie przeważyły elektryczne gitary. W 90 roku zaczęły się pierwsze występy pod szyldem właśnie takim, a w 91 ukazała się pierwsza płyta pod taką nazwą. Więc jeśli świętujemy jakąś okrągłą rocznicę, to robimy to przez 3 lata. I wtedy łatwiej jest jakoś medialnie zaistnieć, ponieważ różne pomysły pojawiają się w ciągu 3 lat. Tak było przy 20. rocznicy, przy 10. i w każdej okrągłej wydłużaliśmy sobie to świętowanie na okres około 3 lat.
1: Zespół Elektryczne Gitary, czyli śmiało można powiedzieć równolatek wolnej Polski.
2: Początek był najbardziej fascynujący. To w ogóle była dla mnie historia jak z bajki, bo wystarczyło, że ktoś w telewizorze powiedział, że proszę państwa, dziś się skończył PRL, a następnego dnia już w sklepach była zauważalna różnica, to znaczy nie klient starał się o usługę, tylko usługa zaczęła starać się o klienta i wystarczyło tylko powiedzieć Polakom, że już nie ma PRL-u, że trzeba już teraz samodzielnie działać i wszyscy potrafili i to było rewelacyjne, bo ja też nabrałem wielkiej wiary w możliwości naszego społeczeństwa i w jego siłę i elastyczność w różnych warunkach historycznych.
1: Koniec lat 80., chociaż oczywiście prawdziwe muzyczne początki należy datować zdecydowanie wcześniej. Ale co ciekawe, Kuba Sienkiewicz w jednym z wywiadów kiedyś powiedział, że nie wiązał swojej przyszłości z estradą, ponieważ nie chciało mu się chodzić do cenzury.
2: Tak, ja piosenki prezentowałem do widowni już od roku 81, kiedy były strajki okupacyjne na mojej uczelni. Sytuacja była bardzo sprzyjająca temu, żeby występować, ponieważ wszyscy siedzieli na miejscu, nic się nie działo, więc każdy, kto jakąś twórczość chciał zaprezentować, był mile widziany i mile słuchany. Zapraszaliśmy też świetne inne kabarety, wykładowców, artystów, twórców, poetów. No, ale jeśli ktoś ze studentów prezentował własną twórczość, ja wtedy z kolegą Antkiem Ugulskim założyliśmy radiowęzeł na Akademii Medycznej. Tam śpiewaliśmy różne nowości. A oprócz tego ja dawałem też recitale samodzielne w sali wykładowej. I to był taki mój chrzest bojowy przed dużą widownią, ale na szczęście przychylną. Potem, kiedy wprowadzono stan wojenny, próbowałem jakoś reanimować klub Medyk przy ulicy Oczki. Założyliśmy nawet taką organizację, która się nazywała, bo była furtka, jak się okazuje, w organizacjach. Można było założyć koło artystyczne. I przy pomocy tego koła artystycznego próbowałem jakoś tam jakiś ruch artystyczny prowadzić w Medyku, który miał takie swoje lata uśpienia w tym czasie. Występowałem w takim skromnym drugim obiegu, w klubach, w mieszkaniach prywatnych, nawet i w parafiach, bo to wiadomo, że pomieszczenia parafialne też służyły jako miejsce życia kulturalnego. I oczywiście nie wyobrażałem sobie, żeby chodzić do cenzury i swoje piosenki komuś przedstawiać do zaakceptowania, dlatego jednocześnie szykowałem się do zawodu niezwiązanego z twórczością, po prostu studiowałem, a następnie pracowałem jako lekarz.
1: I co ciekawe, ta zawodowość, jak przyznał Kuba Sienkiewicz, wiele razy uratowała mu życie.
3: Znów cię rodzina z domu wygania, znowu cię fryzjer z nożycami gania. Ty noś długie włosy jak my.
1: Kuba Sienkiewicz w jednym z wywiadów przyznał, że zawsze żałował, że nie skończył szkoły muzycznej. Natomiast niektórzy twierdzą, że to właśnie na tym polega siła zespołu Elektryczne Gitary.
2: Niektórzy tak mówią, że gdybym ja był szkolony, to nie popełniłbym tych piosenek, bo faktycznie w okresie tym naiwnym popełniłem najwięcej piosenek, które potem długo się w naszym repertuarze ostały i do tej pory są chętnie grane i słuchane. Moja technika pisania piosenek była straszna. Dopiero po latach, po wielu latach dowiedziałem się, że utwór posiada coś takiego jak zwrotka, refren, część dodatkowa, trzecia, czyli tak zwany łącznik, inaczej bridge, że powinna mieć charakterystyczne riffy, czyli zagrywki, które też kojarzą się z danym utworem. Ja najpierw tworzyłem piosenki, które właśnie nie miały wyodrębnionego refrenu, zwrotki, a jednak wchodziły. No, tak jak chociażby Spokój grabarza, który jest taką jakąś dziwną melodeklamacją, a ludzie do tej pory jakoś to miło wspominają i chętnie proszą o tę piosenkę. Czyli jest coś takiego, że jak twórca ma jakiś potencjał, ale nie jest skrzywiony akademicko, to może coś z tego ciekawego powstać. Prawdopodobnie to moi koledzy mieli na myśli, że, a koledzy po szkołach oczywiście muzycznych, że dzięki temu, że nie mam tego całego warsztatu, to byłem w stanie stworzyć jakieś piosenki, które się po latach broniły.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie